0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach. Po reklamie.
1: Piekło, piekło i zamarzło. Nawrocki podpisuje ustawę o opodatkowaniu paliwowych zysków. Uwaga na utrudnienia w warszawskim metrze. W tej prawdzie będzie też poranna rozgrzewka prosto z nad jeziora.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Niemożliwe stało się możliwe. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wygłosił z tej okazji orędzie, w którym ogłosił, że krzyżuje plany rządzącym, którzy mają zarabiać na marżach i podatkach i liczyć na weto, choć wcześniej ustawy nie podpisał. Karol Nawrocki oczekuje obniżek natychmiast. Ceny mają być na poziomie obiecywanym w kampanii wyborczej przed wojną USA z Iranem. Sama ustawa znów została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, ale tym razem w trybie następczym.
0: Prawda Antyradia.
1: Utrudnienia w warszawskim metrze przez zdarzenie na Dworcu Wileńskim. Druga linia jeździ w dwóch pętlach. Jedna to Bemowo Rondo Daszyńskiego, druga Brudno Targówek Mieszkaniowy. Od Ronda ONZ do Stadionu Narodowego jeździ pociąg wahadłowy. Dodatkowo na powierzchni jeżdżą zastępcze autobusy.
0: Prawda Antyradia.
1: Rusza sezon grzewczy, ruszają związane z nim problemy. Straż pożarna ma już za sobą pierwsze wyjazdy do Sadzy, która zapaliła się w przewodzie kominowym, mówi Łukasz Zaniewski z komendy w Ostródzie.
2: Już odnotowaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły pożaru nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Nowym. Także już ten sezon grzewczy można powiedzieć, że się powoli rozpoczyna. Natomiast zwiększona liczba interwencji pojawia się dopiero gdzieś od okresu listopada, a takie apogeum pojawia się w styczniu, lutym.
1: A to wszystko to efekty niedbalstwa, dlatego po strażakach na miejsce przyjeżdża policja, która wystawia mandat za brak przeglądów instalacji grzewczych.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak tam w łóżku? Ciepło? Wygodnie? Ultrawyczynowiec Stychów tymczasem biega właśnie dookoła jeziora Paprocany. To jego plan na 3 doby non-stop. Zaprasza też chętnych do dołączenia, choćby na jedną 6-kilometrową pętlę.
3: Tempo 9 km na godzinę jest w miarę przystępnym tempem nawet dla bardzo amatorskiego biegacza. Pierwszy raz mamy taki projekt, który po prostu dzieje się trochę w sercu miasta, gdzie bardzo łatwo dojechać, gdzie co godzinę wiadomo skąd będę startował, gdzie to tempo jest stosunkowo wolne i gdzie ten kilometraż jest stosunkowo mały. Także ludzie mogą do nas dołączać i będziemy się mogli, że tak powiem, tą energią wymieniać.
1: Kowalczyk już w tej chwili przebiegł ponad 130 km, a z nim już teraz, o tej porze, jest co najmniej 7 osób. A jak wasz poranek? Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Dużo słońca znów przed nami i znów ma być ciepło, do 24 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Opolu, 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie, 21 w Warszawie, 20 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i w Zielonej Górze. Ciśnienie 1033 hektopaskale, biometr neutralny, a na północy korzystny.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Joanna Obuchowska, zapraszam. Jesień w Skansenie w Chorzowie to jest czas, gdy spacer, nauka i twórcza zabawa łączą się w jedno. To jest piękny czas, moi drodzy. Nie tylko latem to miejsce przyciąga tłumy ludzi, bo jak się okazuje, na przykład coś takiego jak zwykłe wykopki kartofla, no to jest impreza, na którą przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi i dlatego postanowiono zrobić coś, co się nazywa Kartofel Bis. Ze mną jest Paulina Ciusgórska, dyrektor Skansenu w Chorzowie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: To prawda, że tak dużo ludzi przyszło na te wykopki, że na prośbę właśnie mieszkańców postanowiliście powtórzyć tą imprezę.
5: Dokładnie tak. Mieliśmy rekord frekwencyjny, ponad 5,5 tysiąca osób postanowiło spędzić z nami tę taką pracowitą niedzielę w polu i że faktycznie sporo było takich telefonów, otrzymywaliśmy mnóstwo telefonów, czy będzie jeszcze jakaś możliwość zobaczenia tych prac polowych, czy planujemy jakąś jesień na wsi. Uznali uznaliśmy, że to skoro jest zapotrzebowanie, to myślę, że warto. I 10 października zaplanowaliśmy właśnie takie spotkanie. Jesień na wsi, nazywamy to roboczo kartoflem bis. Oczywiście nie na taką skalę, bo ta impreza jest jedyna w swoim rodzaju, ale faktycznie będzie można doświadczyć tych prac polowych. Już myślę w takim bardziej kameralnym zdecydowanie gronie. Zaprowadzimy wszystkich do zagród, gdzie będą prezentowane właśnie różnego rodzaju narzędzia, bo mówimy o kartoflu, ale też jest kartofel jest królem, ale królową jest kapusta. Mhm. Więc ta jesień nasza tą kapustą w zasadzie stoi. Jest czas kiszenia kapusty, zresztą tworzenia różnych kiszonek, bo to nie
6: bardzo
5: tylko kapusta,
6: zdrowe
5: ale
6: rzeczy.
5: Właśnie wszyscy się na ten jesienno-zimowy czas przygotowują.
6: Świetny
5: właśnie
6: probiotyk,
5: w taki sposób.
6: Tak, kapusta,
5: więc o tej kapuście też będziemy mówić w chacie z panewnik, gdzie podczas Dnia Kartofla jest to szatkowanie i deptanie kapusty. Właśnie w tej chacie stworzyliśmy taką wystawę czasową z różnymi szatkownicami zabytkowymi, tak żeby przybliżyć tę tematykę. Następnie można będzie wziąć udział w czymś, co na kartoflu cieszy się dużym powodzeniem. To jest taki spacer rolnika, czyli różnego rodzaju konkurencje. Można powiedzieć takie siłowo-zręcznościowe, ponieważ tam jest dźwiganie worka z kartoflami na czas. Są oczywiście nagrody. Oprócz tego rzucanie workiem do wiader, różne biegi z przeszkodami.
6: Ziemniaków?
5: Nie, to już mówię o woreczkach takich. Natomiast
6: albo obieranie na przykład kartofla
5: tak,
6: na czas.
5: Tak, albo segregowanie, no bo też wykopki to był taki różnego rodzaju. Poza tym, że się wykopało te kartofle, to jeszcze następowała segregacja, czyli oddzielano te dobre od tych gorszych. Te gorsze trafiały najczęściej jako pożywienie dla zwierząt, więc to segregowanie, dzielenie kartofli też oczywiście będzie, zgodnie z tradycją. Później zabierzemy wszystkich na wystawę Uniwersum, gdzie na pierwszym piętrze zgromadziliśmy taką wystawę związaną z pracami polowymi. Będą narzędzia rolnicze, będą pługi, więc to też jest taki debiut, ponieważ nie pokazywaliśmy tej przestrzeni wcześniej, więc można będzie faktycznie w tym czasie obejrzeć tę wystawę z przewodnikiem, który opowie, co do czego służy i w jaki sposób pracowano na polu. Natomiast zwieńczeniem całości będzie ognisko, z którego oczywiście będzie można skorzystać. Będą jabłka do pieczenia, no i kartofle również.
6: Skoro wspomniałaś o wystawie Uniwersum, która jest nowością w Skansenie w Chorzowie, bo ona powstała we wrześniu, to jest wystawa stała. Zachęcamy, żebyście ją sobie zobaczyli. A jeżeli chcielibyście wiedzieć wszystko o miodzie, a boicie się zapytać, to koniecznie przyjdźcie 24 października do Skansenu.
5: Tak, zdecydowanie. Wokół wystawy będzie się działo sporo, w zasadzie cały czas, ponieważ to jest nowa wystawa stała i mamy zaplanowane różnego rodzaju działania, warsztaty właśnie towarzyszące samej wystawie. I tak jak wspomniałyśmy, 24 października o 12 spotykamy się z naszym skansenowskim pszczelarzem, panem Henrykiem Działo, który też jako przedstawiciel Związku Pszczelarzy pomagał nam merytorycznie tworzyć wystawę. Więc to jest skarbnica wiedzy, ta osoba na pewno opowie o rodzajach miodu, o elementach apiterapii, czyli które miody na co korzystniej wpływają. Będzie też o samej pracy pszczelarza, będzie tutaj też demonstracja tego, w jaki sposób się pszczołami zajmować, więc
6: czy się ich bać?
5: Dokładnie, czy się ich bać, jak się też o nie troszczyć, bo to też jest ważny element edukacji. Również na naszej wystawie można to zobaczyć, czyli jakie rośliny miododajne posadzić, załóżmy na przykład w swoim ogródku, czego nie używać, czego nie stosować, żeby te pszczoły żyły lepiej.
6: Żeby nie zaszkodzić.
5: Dokładnie, dokładnie tak, także to wszystko będzie 24 października. No i oprócz tego, tak jak powiedziałyśmy, ta jesień w naszym muzeum jest też takim czasem właśnie przygotowania do tego takiego trochę może zaszycia się w domu, ale też podpowiadamy, w jaki sposób ten czas można spędzać. Zapraszamy oczywiście, bo ta przyroda niesamowicie się zmienia i warto do nas przychodzić regularnie. Ten październik obfituje w wiele wydarzeń.
6: Czy ty polubiłaś miód w końcu?
5: Częściowo tak. Zaczynam się przekonywać, im więcej stykam się z pszczelarzami. Ta wystawa też, myślę, o tyle warto też zobaczyć naszą wystawę, bo jest tam tak dużo ciekawostek, tak dużo takiej wiedzy, która właśnie między innymi mnie, osobę nie lubiącą miodu, przekonuje do tego, tego, żeby chociaż tymi małymi łyżeczkami rzeczywiście ten miód stosować, bo ma niesamowite właściwości. To też między innymi właśnie na wystawie przekonuje się, czytając o tych różnych rodzajach miodu, oglądając te słoiki, że może warto jakąś lemoniadę dosłodzić albo zrobić sobie jakiś taki shot imbirowo-cytrynowo-miodowy właśnie na ten nadchodzący czas zimowy.
6: Dużo podczas tej jesieni będzie także o lnie.
5: Październik to jest ten miesiąc, który skłania do tego, żeby właśnie taką lekcję o lnie zrobić, bo to właśnie od lnu ta nazwa miesiąca została zaczerpnięta. Stąd też właśnie pokusiliśmy się oczywiście o takie spotkanie, o lekcję o lnie od ziarenka do płócienka. Tym razem to będzie 11 października. Spotykamy się w muzeum. Przede wszystkim przechodzimy na pole z lnem, gdzie jeszcze ten len można zaobserwować. Jest nieścięty, więc można będzie wejść na pole z lnem. Następnie w tych chatach z Istebnej, z Brennej będzie można wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, bo mamy taką rekonstrukcję cierlicy. Jest to takie dawne urządzenie do łamania łodyg i własnoręcznie będzie można spróbować właśnie taką wstępną nić pozyskać. Zajęcia prowadzi nasza edukatorka Weronika Łacek, która jest góralką z pochodzenia i właśnie na co dzień również jako dorastająca młoda osoba miała okazję po prostu przy tym lnie pracować i teraz to robi w naszym muzeum. Natomiast poza takimi doświadczeniami w pracy z samym lnem, również będziemy zapraszać na warsztaty stworzenia takich woreczków zapachowych, oczywiście lnianych, więc zwieńczeniem jakby tej lekcji o lnie będzie również część warsztatowa. Każdy będzie miał taką pamiątkę, którą będzie mógł sobie zabrać do domu.
6: To będzie spora lekcja też cierpliwości. Jeśli ktoś z Państwa jej nie ma, to tam się nauczy.
5: To tak, na pewno będzie można zasmakować, jak to zwykle u nas, zasmakować rzemiosła i myślę też potem docenić też to, że taka koszula lniana czy spódnica.
6: Dlaczego ona jest taka droga, prawda? Dlaczego to tyle kosztuje? No Boże
5: Święty. Zwłaszcza jeżeli kupujemy jakieś przedmioty, na przykład na naszych jarmarkach i one są wykonane własnoręcznie przez rzemieślników, no to wtedy na pewno otwiera się taka szersza świadomość, że bardzo dużo pracy trzeba włożyć, żeby taki produkt, który jest notabene zresztą bardzo trwały, bo tu też mówimy o tym, że ta obróbka tak długo też trwała, bo ci twórcy wiedzieli, że to jest na lata, tak? Że to nie jest jakiś produkt jednorazowy, czy tam jednosezonowy, jak teraz mamy taką odzież, tylko wtedy właśnie dlatego tak długo to trwało również, no, pomijając
6: prymitywne narzędzia. Bo jak coś się zrobiło, to raz, a dobrze.
5: Dokładnie tak miało to służyć na lata, często jakoś pokoleniowo, z matki na córkę i tak dalej, bo ta odzież się zużywała, ale potem ją przerabiano, więc ten materiał był naprawdę drogi.
6: Wszystko o lnie, czyli od ziarenka do płócienka 10 października w Chorzowskim Skansenie, ale to oczywiście, moi drodzy, jeszcze nie wszystko, bo zaproszeń na różne wydarzenia i twórcze zabawy mamy dla Was dużo więcej, od choćby na przykład spacer uważności. To startuje taki nowy cykl u Was.
5: Dokładnie tak. Ponieważ muzea na wolnym powietrzu, takie jak nasze Muzeum Chorzowskie, są takim miejscem, gdzie myślę, że wszyscy tego doświadczamy. Można się trochę odciąć od tego zewnętrznego świata. To zdecydowanie tego się doświadcza w naszym muzeum. Chodzimy do zupełnie innej krainy, gdzie problemy na moment przynajmniej przestają istnieć. Ten zgiełk, chociaż w zasadzie za Stadionem Śląskim mamy tory tramwajowe, ale ten zgiełk faktycznie ucicha i nasza przestrzeń zdecydowanie sprzyja temu, żeby sobie odpocząć, trochę się zregenerować. I pomyśleliśmy nad tym tak bardziej intensywnie, żeby wprowadzić spacer uważności, który w zasadzie zaproponowała jeden z naszych pracowników, Jola Turley, która jest też psychologiem. zaproponowała właśnie taki spacer uważności, który relaksuje, który bazuje na redukcji stresu, który troszeczkę wycisza. Testowaliśmy ten spacer na naszych pracownikach, tak trochę się wypowiedziałam, że testowaliśmy, ale zaprosiliśmy na taki spacer naszych pracowników. No i szczególnie, myślę, doświadczyliśmy tego, że w przestrzeni naszego muzeum są faktycznie takie drobiazgi, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Albo mamy jakieś gwiazdy, jakieś szczególnie interesujące obiekty w chałupie, na których się skupiamy, a podczas tego spaceru zauważyliśmy coś zupełnie innego. Więc właśnie temu służą też te spacery uważności. Chcemy również regularnie do tych spacerów powracać. Jesień jest fantastycznym czasem właśnie na to, żeby właśnie spacerować, korzystać z tej przyrody. Troszeczkę się czasami nawet, myślę, zmusić do wyjścia z domu, więc bo to też jest taki czas, że lubimy się zaszyć, ale to też jest taki moment, żeby ruszyć się i być trochę bardziej aktywnym. No i właśnie się troszeczkę zrelaksować. Stąd też pomysł na taki spacer. Myślę, że można go też nazwać takim spacerem w głąb siebie, bo też doświadczenia właśnie takiego spaceru uważnościowego powodują, że trochę sami ze sobą podyskutujemy, wrócimy do ciekawych wspomnień, bo to też jest właśnie takie ożywianie takich przyjemnych zdarzeń z naszego życia właśnie za sprawą spaceru po naszej ekspozycji. Nie chcę za dużo mówić, żeby nie zdradzać, natomiast bardzo zachęcam. Startujemy, są dwa terminy, 12 i 14. Szczegóły są na naszym Facebooku i na stronie internetowej, bo są to spacery kameralne, nie muszę o tym mówić, ale to podkreślę, no tak, maksymalnie 10 osób.
7: W dużej grupie też trudniej by się było, że tak powiem, skupić i o ten spokój.
5: Dokładnie,
7: prawda?
5: Tak. Wtedy na pewno się pojawia więcej rozpraszaczy chociażby, a chodzi o to, żeby mieć właśnie komfort odbywania takiego spaceru. Także zaczynamy, natomiast będziemy się starali wprowadzać
7: te spacery. I na stronie proszę wypatrywać kolejnych, tak, bo takie właśnie spotkania różne odbywają się cyklicznie, podobnie jak na przykład spacer z ornitologiem albo z psim behawiorystą. To też niedawno zapoczątkowaliście te spotkania właśnie z behawiorystami, tak?
5: Tak, spacer z behawiorystą 25 października. Widzimy, że to jest bardzo popularne wśród właścicieli czworonogów. Natomiast zaskakujące jest, że czasami bilety na ten spacer kupują sobie osoby nieposiadające psa. Więc też się tak zdarzyło, że po prostu ktoś miał ochotę pobyć w takim towarzystwie, tak,
7: czworonogów, niekoniecznie swojego,
5: dokładnie tak, więc to też było takie dla nas i dla samego
7: Czyli
5: prowadzącego.
7: Czyli tak też można, to też nie jest tak, że jak nie mamy psa, to nie możemy wziąć udział w tym spacerze, tak?
5: Dokładnie tak, no tak się zdarzyło, nie odmawialiśmy absolutnie tego spaceru, natomiast rzeczywiście no z założenia jest on dedykowany właśnie właścicielom psów i samym czworonogom. Widzimy, że to jest no też fajne doświadczenie i też zadanie edukacyjne muzeum, bo do naszego muzeum oczywiście można przyjść z psem niezależnie, czy jest to spacer z psim behawiorystą. Tak po prostu można do nas przyjść z psem, byleby ten pies był na smyczy. No mamy trochę takich udogodnień zastosowanych typu miski, teraz mamy tam specjalne kosze na psie, niespodzianki, odchody, więc to też w naszym muzeum funkcjonuje, ale ten wymiar edukacyjny, o którym powiedziałam, to jest właśnie to, że pokazujemy, jak w naszym muzeum spacerować, uwzględniając to, że mamy tutaj dzikie zwierzęta, bo u nas się pojawiają i sarny, i zające, więc ten pies na smyczy no, może czuć tę zwierzynę, zanim człowiek zauważy, to pies już dawno wyczuje. Druga rzecz, że mamy na terenie muzeum własne zwierzęta hodowlane, mamy króliki, mamy kozy, mamy owce, konia, krowę, więc też chodzi o to, żeby te nasze zwierzęta czuły się komfortowo podczas takiego zwiedzania.
7: W końcu są u siebie. Chorzowski skansen, jego dyrektorka Paulina Ciusgórska była gościem. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego. Po reklamie.
1: Niższe ceny paliw już na horyzoncie. Efekty zobaczymy w weekend. Jeszcze tylko manto na ekranie i można odpoczywać. Polacy grają w Lidze Narodów. W tej prawdzie też strefa komfortu, czyli publiczny autobus.
2: Prawda Antyradia.
1: 6.31. Grzegorz Kornacki. Niższe ceny na stacjach paliw w weekend. Rząd zapowiada szybkie działanie po tym, jak prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych dochodów koncernów z branży. Przepisy już trafiły do Dziennika Ustaw. Na wszystkich niezbędnych szczeblach mają być procedowane jeszcze dziś. Minister finansów mówi, że ceny na stacjach w najbliższych dniach spadną około złoty 20, złoty 30 na litrze. Program ceny paliw niżej może obowiązywać przynajmniej do końca roku. Jeśli chodzi o podpis Karola Nawrockiego, towarzyszy mu ponowne skierowanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, tylko tym razem w trybie następnym.
2: Prawda Antyradia.
1: Optymiści powiedzą do 3 razy sztuka, reszta czeka na baty. Wieczorem gramy w 3. kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Na PGE Narodowym w Warszawie zderzymy się z Rumunią. To jedyny rywal w grupie, nad którym mamy jak na razie przewagę punktową. Bilans dotychczasowych 36 spotkań jest jednak wyraźnie lepszy dla nich. Wygrali z nami 14 razy, 15 razy remisowali.
2: Prawda Antyradia.
1: Owszem, czasem spadają z wiaduktów, wpadają do kanałów i rzeczek. Ogólnie rzecz biorąc jednak bezpieczniej jest jechać miejskim autobusem niż samochodem. Kierowcy autobusów odpowiadają za mniej niż 2% wypadków. Tak wynika z danych Policji i Instytutu Transportu Samochodowego, mówi Maria Dąbrowska-Lorenz.
3: Trzeba podkreślić również znaczne ograniczenie liczby najtragiczniejszych zdarzeń. W 2025 roku w wypadkach z udziałem autobusów zginęło prawie o połowę mniej osób niż jeszcze kilka lat wcześniej.
1: Kierowcy osobówek odpowiadają za 70% wypadków.
2: Prawda Antyradia.
1: Była zapowiedź, teraz ruszamy na miejsce. Zaczęła się rozbiórka trybuny starego stadionu Śląska Wrocław przy Oporowskiej. Blisko 4000 krzesełek trafi do klubów sportowych z Wrocławia i okolic.
4: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy i niech pamięta tą historię Śląska.
5: Dokładnie. Trafi na Sokielicką. Sporting Wrocław, dziękuję.
6: Przede wszystkim młodym, którzy dzisiaj mają 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek.
1: Trybuna ma zostać rozebrana do końca tego roku, a teren pod nią będzie wyrównany i ma zachować sportową funkcję. Na zegarach mamy teraz 6.33. Czas na pełną kulturę w Antyradiu. Zaraz potem wracam z prognozą pogody. Sprawdzimy, co dziś będzie działo się za oknami.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Sony podało daty 2 dużych premier. 24 Jump Street wejdzie do kin w USA 10 grudnia 2027 roku. Jonah Hill i Channing Tatum znów zagrają policjantów pracujących pod przykrywką. Na razie na tym szczegóły się kończą. Miesiąc wcześniej, 11 listopada, Ridley Scott zabierze widzów na Wyspę Skarbów. Fabuła będzie się kręcić wokół chłopca, który znajduje mapę ukrytego skarbu i rusza w rejs, podczas którego zmierzy się z piratem długim Johnem Silverem. Zagra go Hugh Jackman. Tymczasem Digger Toma Cruise'a może wykopać Warnerowi sporą dziurę w budżecie. Według Variety prognoza otwarcia w USA spadła z 18,20 do 12,15 milionów dolarów. Według źródeł magazynu film kosztował 160-180 milionów i musi zarobić jakieś 350, żeby wyjść na zero. Premiera w USA 2 października.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: 20 stopni będzie dziś w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i w Olsztynie, 21 w Warszawie, 23 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach, najwięcej 24 stopnie w Opolu. W większości Polski będzie słonecznie, miejscami możliwe większe zachmurzenia, ale nie powinno być tak, że nie zobaczycie dziś słońca. Co to, to nie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.

0: płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepsze.

0: Akt oskarżenia dla matki, która spała pod wpływem, kiedy jej dziecko wypadało z balkonu. Edukacja rozpala licealistów, znaczy system, którego mają dość. W tej prawdzie też bilet w dorosłość.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Jest akt oskarżenia dla matki dziecka, które spadło z balkonu na 5. piętrze. To było blisko 2 miesiące temu w Łomży. Dziewczynka przeżyła ten wypadek, bo w porę zareagowali świadkowie. Złapali 4-latkę w rozciągnięty koc. 27-latka wtedy spała w mieszkaniu. Po przyjechaniu na miejsce służby wydmuchała 0,7 promila. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sama nie przyznaje się do winy, ma dozór policyjny.
1: Prawda Antyradia.
0: Rządowa posadka znów czeka na Ilona Muska. Według Washington Post tym razem zostanie on doradcą Pentagonu i z pozycji fachowca będzie opowiadał o wojnach przyszłości. Towarzyszyć mu mają szef firmy produkującej autonomiczną broń, Palmer Luckey, i były republikański przewodniczący Izby Reprezentantów.
1: Prawda Antyradia.
0: Protesty w liceach. Francuscy uczniowie mają dość warunków, w jakich się uczą. To przynajmniej oficjalna wersja wydarzeń. Akcja objęła ponad 1000 placówek, zatrzymanych zostało prawie 2000 osób, poszkodowanych jest ponad 300 policjantów i żandarmów.
1: Prawda Antyradia.
0: Lata pracy nad tym, żeby było lżej, a tu dalej. Ciężka sprawa. Zielonogórski sanepid zważył plecaki uczniów w jednej z podstawówek, mówi Marzena Ganczar.
2: Pierwsze wnioski są takie, że uczniowie mają przeciążone te tornistry. Waga tornistra oscyluje od kilograma do 5 do 10 nawet kilogramów, w zależności od wieku ucznia. No i też wagi ucznia. Nie wiedzą, co mają w tych tornistrach uczniowie. Nie pakują wszystko do tornistru, pomimo to, że w szkole są zapewnione szafki szkolne indywidualne.
0: Tornister powinien ważyć 10% tego, co waży dziecko.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale jak już podrośniesz, może będziesz mieć lżej. Sosnowiec daje 18-latkom bilet w dorosłość. Akcja właśnie ruszyła.
3: W ramach nowego programu Bilet w dorosłość 18-latkowie otrzymają wejściówki do różnych miejskich instytucji o wartości 200 zł. Będą one zakodowane w aplikacji Sosnowieckiej Karty Mieszkańca, wyjaśnia Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
4: To specjalny bonus, który przygotowaliśmy z myślą o mieszkańcach, którzy właśnie są już pełnoletni.
3: Młodzi mogą wykorzystać to na przykład na bilety do Teatru Zagłębia, do Egzotarium albo na wejście na basen lub ślizgawkę.
5: Super akcja i generalnie na 200 zł piechotą nie chodzi.
6: Nie wiedziałem o tym, ale dowiedziałem się teraz i popieram.
3: A na co ty byś przeznaczył takie 200 zł na przykład?
6: Poszedłbym do teatru.
5: Albo na jakieś muzeum.
3: Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 7. To była Prawda Antyradia. Do 24 stopni znów na termometrach dziś w ciągu dnia. Będzie dużo słońca, trochę chmur i zero deszczu. Wieczorem od 16 stopni w Olsztynie, przez 18 w Gdańsku i 19 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu. Maksymalnie do 20 w Katowicach i nadal wieczorem nie będzie padać.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Poranni doktorzy w składzie Michał Figurski.
8: Sandra Hajduk.
7: Mówię państwu dzień dobry, to
8: czekaj,
7: będzie...
8: Czekaj, jeszcze Radziu nasz wydawca.
7: A, no widzę.
9: Dzień dobry.
8: I zaraz Pan Bóg, w komplecie jesteśmy.
7: O, jak Pan Bóg wiedzie, to będzie.

0: Ci w Antyradiu.
1: Bo chciałem się powiedzieć, że jestem już sędziwym prezenterem radiowym. Słuchaj, przez moment się zastanawiam, ile ja przez 30 lat zapowiadałem nowych utworów YouTube.
2: Policzyłeś to?
1: Nie, to jest niepoliczalne. Silencio, no tak. YouTube i Bono za nami, a przed nami Samo Dobro.
2: Samo Dobro. Dowiedzieliśmy się przed chwilą z Figurem, że mamy w magazynie ostatnią, słowem ostatnią kurtkę antyradia, którą dziś możemy wam oddać.
1: The last ever, słuchajcie, z najgłębszych przepaści czeluści naszego magazynu wydobyliśmy tę ostatnią kultową antyradiową bomberkę. Mamy ją dzisiaj i nie zawahamy się ją oddać.
2: Będzie też, będą bilety na Deep Purple. Będą. Będzie o modzie na brak higieny.
1: No bo mycie nóg, jak wiadomo, to życia wróg. Skóra się ściera i człowiek umiera. I jest już taki trend, także oficjalnie jakby co, nie umycie, mówicie, że jesteście bardzo modni na czasie.
2: Zajrzymy też do Singapuru, bo tam to są, panie, dopiero trendy. Czego tam nie wolno, a na co im pozwalają? Cała lista jest.
1: No jeszcze gumę do rzucia dorzucamy. Kryptonim Beata dzisiaj się pojawi. No i uwaga, powraca Sandro Coelho.
2: O tak, ze swoimi mądrościami. Czy ja już mówiłam, że mamy bilety na Deep Purple?
1: Tak, już wspominałaś.
2: No.
1: Czy ja wspominałem, że Wszechmogący w Antyradiu o tej porze zawsze wraca z pogodą?
2: Niebawem się pojawi, tak.
1: Proszę Państwa, szczegóły meteorologiczne przedstawi wam sam Wszechmogący.

0: Teraz mam dla was nieco złocistych promieni. Lecz oto w południe ku próbie waszej wiary przywiodę ciemne chmury i wtedy to rozkażę, by otworzyły swe upusty niebiosa i spadnie na ziemię deszcz obfity, a błyski me ulubione rozświetlą mrok. Ale luzik mordeczki, pod wieczór uciszę wiatry i rozciągnę nad wami pełną gwiazd noc. Dziś 22 stopnie, a ja wam daję piąteczek. Pasi, czy nie pasi?
1: Pasi, panie Boże, dziękujemy. Słuchajcie, sorry Zubilewicz.
2: Sorry Dorotka Gardias.
1: Sorry, tu mam wiadomości z tak zwanej pierwszej ręki zawsze w Hi-Fi.
2: Słuchaj, nie wiem, kto pana Boga castingował, ale ten, kto go wybrał na naszego pogodynkę, to naprawdę mistrz.
1: Boże, jak zacząłeś cast, bałem się, że to będzie, że chodzi o inny czasownik. Okej, piątek, drugi dzień października. Tak, to my, bądźcie z nami. Słuchajcie, już za momencik o tym, czego nie robić, bo jeżeli jesteście już po prysznicu, to prosimy się trochę wyświnić. Wracamy za 4 minuty.
3: Hajduk Figurski. Ona ma haj. On ma fi.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Baza USA w Polsce. Trump mówi, że może podjął już decyzję. Szybsze są radiowozy wódzkiem, które zabiorą się za piratów drogowych. W tej prawdzie też Haaland kontra samolot z kucykiem.
7: Prawda antyradia.
8: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Baza USA w Polsce. Przyglądamy się sprawie. Może już podjąłem decyzję. Tak mówi Donald Trump, pytany, dlaczego ciągle nie zdecydował, co zrobić z tą kwestią. Jak mówi amerykański przywódca, mamy wielki szacunek do prezydenta Polski i to znaczy, baza może się zdarzyć. Wcześniej Trump pisał w sieci, że są znaczne postępy w temacie bazy wojsk USA w naszym kraju. W Polsce rządzący studzą nastroje i zapowiadają ogłoszenie decyzji raczej pod koniec roku niż teraz, zaraz.
7: Prawda antyradia.
8: Teraz, zaraz. Nowymi autami wozić się będzie łódka drogówka. Mądrowi dostali kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią dokumenty w całym regionie, w tym też do grupy Speed.
9: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Wideorejestratory do ujawniania wykroczeń, przekroczenia prędkości. To jest główne zadanie tych samochodów i policjantów, którzy będą pełnili nimi służbę.
8: Mundrowi wódzkiem mają w sumie 14 pojazdów z wideorejestratorami. Kolejne dojadą w przyszłym roku.
7: Prawda antyradia.
8: Zaczyna się sezon grzewczy. Strażacy, jak już wiecie z prawdy antyradia, mieli pierwsze wyjazdy do sadzy, która zapaliła się w przewodzie kominowym. Apelują więc po pierwsze o oczyszczenie wejść, szpali, zakamarków, a po drugie o montaż czujek czadu.
10: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
8: Gorąco apelował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W poprzednim sezonie strażacy tylko w Małopolsce odnotowali blisko 300 interwencji związanych z tlenkiem węgla, 9 osób zmarło.
7: Prawda antyradia.
8: Czujny jak czujka okazuje się Erling Haaland, piłkarska sensacja tegorocznego mundialu. Norweski napastnik pozwał norweskie linie lotnicze za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Poszło o grafikę przedstawiającą samolot z kucykiem. Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda antyradia, już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
11: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
7: Sport w Antyradiu.
12: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od China Open, gdzie z turniejem pożegnała się Magdalinet. Polka przegrała z Czeszką Kateriną Siniakową 0-2, ale za to Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Lirnana Tiena 2-1 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Francuz Arthur Gia. Mecz odbędzie się o godzinie 13. W sobotę do gry wejdzie Iga Świątek. Polka zacznie rywalizację od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Chinka Xin Yugao. Dziś startuje trzecia kolejka Ligi Narodów. Nas najbardziej interesuje wieczorny mecz Polski z Rumunią, a w naszej grupie Bośnia i Hercegowina podejmie Szwecję. Ciekawie zapowiadają się również meczyki Belgii z Turcją oraz Francuzów z Włochami. Start 20:45.
11: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Sporo słońca, nie za dużo chmur i zero deszczu. Nocą będzie od 6 stopni w Rzeszowie, przez 8 w Opolu, 9 w Warszawie i w Szczecinie, 11 w Poznaniu, nawet do 14 w Zielonej Górze. Deszczu nocą nadal brak.
7: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
13: Mydło wszystko umyje, buzie i szyję, a dlaczego nastolatki myć się nie chcą, o tym będzie zaraz.
14: Zbliżam się do ciebie.
13: Tak, no. Jak?
14: Nie, jesteś kompletnie niemodna, nic nie czuję. Szczegóły za chwilę.

0: To teraz tak, karteczkę tak. W dłoń, długopisik i proszę sobie zapisać najnowsze trendy, bo wiesz, najważniejsze to nazwać, nie?
1: Nazywa się ten nowy trend low wash.
0: Przez W, low wash, jakby ktoś nie wiedział. I low wash to nic innego jak brudactwo.
1: Tak, a ładnie mówiąc, celowe ograniczanie codziennej higieny, rezygnacja z tradycyjnego mydła i szamponów na rzecz bardziej naturalnego podejścia.
0: Teraz drugi termin. Hair training.
1: Oto, panie, to ja sama nie wiem, co to jest.
0: Hair training to jest po prostu nie mycie głowy.
1: Matko. No tak, bo podobno częste używanie szamponu przetłuszcza głowę, a tak serio, młodzi już nie wiedzą, co mają wymyśleć, więc wymyślają, że będą się mniej myli.
0: I jest po prostu nowy trend w tej chwili, nie tylko na TikToku. Jeżeli chcecie być trendy, jeżeli chcecie być młodzieżowi, to po prostu musicie pozostać brudni.
1: Może ja jestem taka niemodna, powiem ci, Michał.
0: No, no,

0: Przed chwilą wąchałem
1: Sandrę. Nie masz nic wspólnego z najnowszymi trendami. Od razu zgłaszam głośno i publicznie. Proszę Państwa, no to się wreszcie musiało stać. Po prostu to się musiało stać tak zwanym trendem.
2: No
1: to,
2: tak.
1: Nie było mowy o trendach, to mówiliśmy o tym, że higieny brak.
2: O czym my byśmy mówili, jakby nie było tych trendów? Jakiś czas temu tak zwany lux maxing święcił triumfy, czyli to takie opukiwanie sobie panów tej tutaj części żuchwy, żeby być bardziej sexy. I to już było dziwne. A teraz idziemy w nie mycie się. Pytanie, co będzie dalej? Jaka jest kolejna furtka?
1: To jest troska o mikroby skóry, jak
2: mikroby.
1: Się
2: mówi. Mikroby zwłaszcza, tak.
1: O ekologię i minimalizm. O wpływ mediów społecznościowych na przedłużanie życia człowieka. No.
2: Tak, znaczy media społecznościowe na pewno nam przedłużają życie. Tak, tak, to z pewnością.
1: Do czego prowadzi, mili Państwo, umycie? Bo tu miała być czystość duszy, a wyszło chyba tylko czysta wyborowa. Bardzo prosimy, przenosimy się do niezwykle higienicznej parafii.
3: Panie nasz Jezus przyszedł do Szymona i otarł on jego nogi. Panie nasz, chcesz, aby umyć nam nogi? Prosimy Cię o odpowiedzi nam, jak Jezus Chrystus umył Ciebie, umiał nam.
1: O Boże.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Przepraszam bardzo, oni śpiewali hash czy slash? Bo slash,
2: ja wiem, że ci dzisiaj slash chodzi po głowie, właśnie. Bo będziemy mieli dla was niespodziankę od samego króla gitary, ale to za czas jakiś po ósmej, mogę to powiedzieć.
1: No mów teraz.
2: Nowy singiel Slasha. Dziś na naszej antenie premiera w Antyradiu. Będzie też co nieco o jego trasie koncertowej, ale
1: zadzwonił,
2: zanim to...
1: poprosił, żebyśmy puścili go w Antyradiu. I tak zrobimy, tak jest.
2: Tak jest. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, Miałku.
1: No i teraz weź się w radiu, uśmiechnij. Mamy piątek, są ku temu naprawdę poważne powody.
2: Jesteśmy umyci.
1: Ale to oczywiście, uśmiechnij się w radiu. No właśnie, wychodzi dziwnie. Tak. Dlatego jesteśmy ciekawi, jak wyjdzie wam uśmiechanie się. Ja przypominam, że mamy nie byle jaką nagrodę.
2: Kurtkę mamy i to ostatnia z magazynu wychodzi, taka pachnąca jeszcze antyradiem, tym z żurawiem. My teraz na Czerskiej i ona tyle...
1: Tak, była ostatnia paróweczka Barry'ego Kenta, tak. To mamy ostatnią bomberkę Marcina Bąkiewicza, proszę
2: ona
1: państwa.
2: Ona tyle czekała na nowego właściciela.
1: Naszego naczelnego.
2: 321-321-600, no bo to jest taki konkurs, w którym chcemy was usłyszeć. Pokażcie, jak się uśmiechacie. Ale utrudniamy wam nieco to zadanie, bo nie chodzi o to, żebyście się po prostu śmiali.
1: Tylko nie, chodzi o uśmiech. Rasowy uśmiech. Nie wiem, czy wyszło? Spróbuj jeszcze raz.
2: To był uśmiech?
1: Przepraszam, przebita nas. 321-321-600, hi-fi@antyradio.pl. Ostatnia w naszym magazynie bomberka kultowa Antyradia do wzięcia.
0: Hi-fi w Antyradiu. Radiofile wszystkich krajów, łączcie się.

0: Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W 29. urodziny Karpi.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Muzyka i głos.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jeżeli nie musisz, nie tankuj. Dziś w weekend ma być taniej. Na lewo kontrola, na prawo mur. Środkiem rzeczka płynie. To Polska właśnie. W tej prawdzie też coś dla młodych, którzy akurat lubią marynarki.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Tak szef MSWiA mówi o decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Podpisał, choć nadal uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Tym razem jednak skierował je do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Rząd wziął się od razu do roboty i w dzienniku ustaw już widnieją przepisy dotyczące CPN. Ceny mają spaść w weekend. Zdaniem ekspertów z biura Reflex benzyna będzie kosztowała mniej niż 7 zł za litra, diesel poniżej 8 zł.
0: Prawda Antyradia.
1: Zabezpieczenie od wschodu to jedno, ale nie wszystko. MSWiA przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Utrzymają się co najmniej do wiosny. Rząd chce tym rozporządzeniem ograniczać nielegalną migrację z jednej strony i wzmacniać bezpieczeństwo kraju z drugiej.
0: Prawda Antyradia.
1: Lepiej mieć niż głodować. Do takiego wniosku doszła ponad 1/4 Polaków. Tylu z nas ma większe zapasy żywności niż jeszcze 2-3 lata temu.
2: Wbrew pozorom to nie widmo wojny czy powodzi skłania do robienia zapasów najbardziej. Z badania Providenta wynika, że chodzi przede wszystkim o zmieniające się ceny żywności, mówi Karolina Łuczak.
3: Wśród osób mających co najmniej 65 lat, ponad 50% posiada zapasy wystarczające na okres dłuższy niż 2 tygodnie. W grupie 25-34 lata zapasem na dłużej niż 2 tygodnie dysponuje 28% badanych.
2: Wśród zgromadzonych zapasów jest nie tylko to, co zostało przyniesione ze sklepu, to też domowe przetwory, które według 7 na 10 badanych dają poczucie bezpieczeństwa. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Na wojnę szykuje się Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak pisze Rzeczpospolita, w resorcie trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa w razie W. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną i przyspieszyć przerzucanie wojska w newralgiczne miejsca.
0: Prawda Antyradia.
1: Młodzi, a już w marynarkach? No niektórzy lubią i tak. Dla nich jest na przykład młodzieżowy sejmik województwa śląskiego. I tenże sejmik szuka akurat chętnych do zostania radnymi. Trzeba mieć od 15 do 20 lat i dobrze byłoby mieć doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych.
4: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
1: Mówił marszałek Paweł Gancarz. Zgłoszenia do 14 października. Sam sejmik to nie wydmuszka, pełni funkcję doradczą i może proponować własne inicjatywy. Nie będzie źle, ale pogoda zacznie się powoli pogarszać. W nadchodzący weekend jutro może padać deszcz w Zielonej Górze. Będzie przy tym od 18 do 23 stopni i ma być raczej słonecznie w całym kraju. W niedzielę słoneczne południe i nieco mniej słoneczna reszta Polski. Może padać na północy, na zachodzie i południowym zachodzie. I będzie od 17 do 23 stopni.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Radzia.
6: Imię jej Irish.
5: To nie jest łatwe zadanie, ale też nagroda bardzo wyjątkowa. Dzisiaj kolekcjonujemy uśmiechy, bo dzień uśmiechu w zamian za bombereczkę, jakiej nie ma. Tak jest, dokładnie. Dokładnie tędy drogi.
7: Antyradio!

0: w Antyradiu.
1: Za nami mój ulubiony zespół wylewy, czyli The Strokes. A gdybyśmy mieli zrobić konkurs na najbardziej niewidocznego rockmana wszechczasów, to z pewnością byłby to Slash.
2: Z pewnością nie wygrałby tego plebiscytu, ale tak, trudno wyobrazić sobie świat rock'n'rolla bez Slasha, tak jak trudno wyobrazić sobie Antyradio bez figura, prawda?
1: Chodziło mi o to, że spod tej czupryny go nigdy nie widać.
2: Słuchajcie, on jest mega wyrazisty, ale ma dla was niespodziankę i tak się składa, że kiedy dzwoni do nas Slash i pyta: guys, can you make it for me? To my mówimy oczywiście, że tak.
1: Dlatego, yes, we can.
2: Yes, we can, dlatego specjalnie dla was już za moment zagramy nowy singiel Slasha i Milesa Kennedy'ego. Singiel, który zapowiada płytę. Płyta ukaże się 26 lutego. Będzie się nazywała Flying Blind, dokładnie tak samo jak ten numer. Pan podnosi rękę, panie Figurski.
1: Tak, dzisiaj dzień uśmiechu, więc już możecie się na tę okoliczność zacząć uśmiechać.
2: O tak, dokładnie tak. A zanim będziemy odbierali wasze telefony w sprawie uśmiechu, bo przypominamy, że dzisiaj w wasze ręce chcemy oddać bomberkę, ostatnią taką kurtkę Antyradia. Macie do nas zadzwonić i powiedzieć, jak się uśmiechacie, albo zagrać to paszczowo pod 321-321-600, to damy wam jeden konkretny powód do uśmiechu i to będzie właśnie nowy numer Slasha.
1: I Milesa Kennedy'ego Flying Blind, wielka premiera w Antyradio.
3: Hey, this is Slash. You're listening to our first single from our new record with Miles Kennedy and the Conspirators, Flying Blind. The album is out February 26th.

0: Ulubiony dzień radiowca, czyli piątek. Dzisiaj mamy piąteczek, piątunio. Będziemy o tym cały czas przypominali, tym bardziej, że tak. To jest powód do uśmiechu.
1: No właśnie dlatego mamy dobre humory i wiemy, że wy też macie, bo pytamy was o to, jak wy się uśmiechacie, jak pokazujecie swój uśmiech, nie pokazując go tak naprawdę.
0: No to koleżanka już wytłumaczyła. Ja tylko dodam, że wyjątkowo ostatnia, jedyna już, jaka została na globie bomberka antyradia jest do wzięcia, ale nie każdy zrozumiał.
2: Ach, lipa taka. Pies mi zaczął szczekać i nie słyszałem, co mam zrobić, na co odpowiedzieć, żeby wygrać kurtkę, a tak się napaliłem. Jak tak mi się piątek, weekend zaczyna, to nie najlepiej. Przypomnijcie, o co chodzi w konkursie. Dzięki.
0: No, na przykład o to chodzi.
3: Dzień dobry, Antyradio!
0: Jo!
1: To po wszystkim? Nie.
0: Nie, panie, mogłoby się pan lepiej uśmiechnąć. Mamy tutaj inne kandydatki, jeżeli chodzi o mis uśmiechu. 321-321-600.
4: Cześć, tu Anka. Ten uśmiech wart jest tej kurtki, a mi zaczyna być zimno, bo nadchodzi jesień, więc słuchajcie, patrzcie na ten uśmiech.
1: No i tak to się mniej więcej robi. 321-321-600.
0: Ten uśmiech jest 2 do 440.
1: Albo stąsów, co najmniej.
0: Proszę.

0: Cześć, tu Szymon z tej strony. Ja w sobotę miałem usuwaną ósemkę i uśmiecham się do was półgębkiem. Pozdrawiam.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Muzyka i głos AI.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Areszt dla agresora, który po spadnięciu z hulajnogi miał jeszcze siłę zrobić dym w szpitalu. Turniej WTA w Pekinie. Maja Chwalińska już po meczu i nie tylko. W tej prawdzie będzie też bieg dookoła wody.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Areszt dla napastnika ze szpitala w Kozienicach. Aleksander M. idzie za kraty na 3 miesiące po tym, jak pobił pielęgniarkę, wywołał fałszywy alarm bombowy i znieważył policjantów. Wszystko to udało mu się zrobić po tym, jak trafił na SOR, bo poobijał się spadając z elektrycznej hulajnogi. Podczas przesłuchania agresor zasłonił się niepamięcią, ale jednak przeprosił. Na rozpamiętywanie wyskoku może mieć nawet 8 lat za kratami.
3: Prawda Antyradia.
4: Porażka Mai Chwalińskiej w Pekinie. Polka odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach. Pokonała ją Ukrainka Diana Jastrzębska 6-3-6-1. Mecz trwał 66 minut. Wcześniej z imprezą pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. Druga runda dziś przed Magdaleną Fręcha i Iga Świątek zaczyna jutro.
3: Prawda Antyradia.
4: Rusza sezon grzewczy, ruszają związane z nim problemy. Straż pożarna ma już za sobą pierwsze wyjazdy do osadzy, która zapaliła się w przewodzie kominowym. Mówi Łukasz Zaniewski z komendy w Ostródzie.
5: Już odnotowaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły pożaru nagromadzonej osadzy w przewodzie kominowym. Także już ten sezon grzewczy można powiedzieć, że się powoli rozpoczyna. Natomiast zwiększona liczba interwencji pojawia się dopiero gdzieś od okresu listopada, a takie apogeum pojawia się w styczniu, lutym.
4: A to wszystko to efekty niedbalstwa, dlatego po strażakach na miejsce przyjeżdża policja, która wystawia mandat za brak przeglądów instalacji grzewczych.
3: Prawda Antyradia.
4: Wstaliście, jedziecie do pracy? Ultrawyczynowiec Stychów tymczasem biega właśnie dookoła jeziora Paprocany. To jego plan na 3 doby non-stop. Zaprasza też chętnych do dołączenia, choćby na jedną 6-kilometrową pętlę.
6: Tempo 9 km na godzinę jest w miarę przystępnym tempem nawet dla bardzo amatorskiego biegacza. Pierwszy raz mamy taki projekt, który po prostu dzieje się trochę w sercu miasta, gdzie bardzo łatwo dojechać, gdzie co godzinę wiadomo skąd będę startował, gdzie to tempo jest stosunkowo wolne i gdzie ten kilometraż jest stosunkowo mały. Także ludzie mogą do nas dołączać i będziemy się mogli, że tak powiem, tą energią wymieniać.
4: Andrzej Kowalczyk przebiegł już 150 km i nie biegnie sam, bo towarzyszą mu też inni śmiałkowie, którzy akurat mieli ochotę trochę się poruszać. Na zegarach mamy teraz 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Warszawy, gdzie wieczorem na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra z Rumunią trzecie spotkanie w Lidze Narodów. Polacy mają na koncie bezbramkowy remis i porażkę. Rumuni są bez zwycięstwa. Dla obu drużyn to mecz o utrzymanie się w drugiej dywizji. Porażka może oznaczać, że trzeba powoli się pakować, bo wzywa dywizja C, gdzie jest o tyle przyjemniej, że nie potrzeba grać z poważnymi drużynami. Przed trenerem Urbanem trudne zadanie. Jak przekonać piłkę, żeby zagrali tak, aby nikt nie musiał się za nich wstydzić. Zapowiada się ekscytujący piątkowy wieczór. Polska-Rumunia, start 20:45. Startuje pierwsza kolejka koszykarskiej basketligi. Dziś Czarni Słupsk zagrają z Legią Warszawa. Trefl Sopot podejmie Dziki Warszawa. Start 20:15.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Dużo słońca znów przed nami i znów ma być ciepło do 24 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Opolu. 22 stopnie w Krakowie i w Rzeszowie, 21 w Warszawie, 20 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i w Zielonej Górze. Ciśnienie 1033 hektopaskale. Biometr neutralny, a na północy to nawet korzystny.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
9: Uśmiechnij się,
2: Jutro będzie lepiej.

jednak się tyle, że tam kierowca na autobusu, który jedzie ulicą, ma przystanek na żądanie, nikt nie podnosi ręki. Siona mina tych wszystkich ludzi, którzy tylko przystanek, a ja przyjeżdżam i zatrzymałem się, uderzył mnie taki skromny, nieśmiały uśmieszek. Wyobraźcie go sobie.

0: dała do pieca.
1: Tak jest. Pytanie ze 100 punktów.
0: No.
1: Po mandaryńsku, jak jest guma do rzucia?
0: Jezus Maria, nie wiem, Michał, tak mnie zaskoczyłeś, a ty wiesz?
1: Kuxiantang to zbitka słów usta, aromatyczny oraz cukier słodycz.
0: Ale słuchaj tam po mandaryńsku, ty wiesz, że tak naprawdę największym potentatem gumy do rzucia jest nie żadna, żadne Chiny, żaden Singapur, no. Ale uwaga, Poznań.
1: Co?
0: No.
1: Nasz?
0: Nasz. Kluczowym punktem na mapie produkcji gumy do rzucia jest Janikowo pod Poznaniem. To tam mieści się największy zakład bardzo popularnego koncernu, który tę gumę do rzucia produkuje. Także jesteśmy, słuchaj, w czymś naprawdę pionierami.
1: I tu od razu, słuchajcie, fun fact. A w zasadzie fakt wam bardzo potrzebny, by uniknąć jakichkolwiek kar.
0: Tak.
1: Gdzie byś wyrzuciła gumę do rzucia?
0: Wiem na pewno, że w Singapurze to nie wolno, bo jak się tam wyrzuci gumę do rzucia na chodnik, to można pójść za to nawet do więzienia podobno.
1: Z Kuxiantang są jest więzienie, tymczasem słuchajcie, i teraz mówię zupełnie serio, bo ja sobie ciągle robię jaja.
0: A byłeś w Singapurze?
1: Nie bywszy.
0: Okay.
1: Byłem w Pekinie i w Szanghaju, więcej nie wracam.
0: Dobra.
1: Wszystko jakimś mokrym psem pachnie, ale dobra, zostawmy to. Naprawdę. A na tym murze, tym chińskim, chciałem powiedzieć berlińskim, coś mi porurwało.
0: Ale jesteśmy w Singapurze jeszcze, Michał.
1: Dobra, okej, wracamy do gumy do rzucia. Słuchajcie, jeżeli chcecie wyrzucić gumę do rzucia,
0: tak.
1: To nie, że tak po prostu na ulicę, to już w ogóle nie mówię.
0: Tak.
1: Ale słuchajcie, to prawda jest taka, że guma do rzucia jest bliższa tworzywom sztucznym i plastikowi, a nie naturalnym produktem.
0: Aha.
1: Więc nie odpady bio, tylko odpady mieszane. I takie wytyczne właśnie pojawiły się od kilku dekad, podobno jest to już wiadome, tylko no nie Polakom. No. Polakowi możesz tłumaczyć, a zawsze będzie słyszał po chińsku.
0: Mhm.
1: Tak, dziękuję.
2: Guma do rzucia, nie do nakarmienia, nie do odrucia, nie do nakarmienia, a do wyrzucia.
3: HiFi w Antyradiu. Radiofile wszystkich krajów, łączcie się.

0: I w Antyradiu.
1: Ghost i Dance Macabre w Antyradiu.
2: Mieczem można wojować, najważniejsze jednak, by na mieczu nie siadać. Kto to powiedział?
1: Figuro Coelho.
2: Tak, dokładnie tak. Drugi mój ulubiony. Czasem jest źle, ale może być gorzej.
1: No i właśnie nie bez powodu Michał dzisiaj tymi cytatami rzuca, bo dawno niesłyszany Sandro Coelho pojawi się dziś w naszej audycji. Proszę nasłuchiwać. Do godziny 10 na pewno do nas zawita. I co trzeba zrobić? Trzeba zapisać, co Coelho mówi, słowo po słowie, i wymyślić jeszcze głupszy cytat. Ten, który będzie najbardziej, jakby to ująć delikatnie, kreatywny.
2: Nie co mówi Coelho, tylko co mówi Sandro Coelho.
1: Wygrywa bilety na Deep Purple. Także notujemy, co powiedział Sandro Coelho, i wymyślamy coś jeszcze bardziej abstrakcyjnego. Bilety na Deep Purple mamy do oddania za to.
2: Taki skromny konkurs, powiem ci, wymyśliłaś.
1: No, skromny?
2: No, naprawdę.
1: Słuchaj, ty nie wierzysz w naszych słuchaczy.
2: Sandro Coelho, proszę wyłapać i napisać coś jeszcze bardziej niedorzecznego, tak jak robi to Paolo, no.
1: Albo Figuro. Bo to z tym siadaniem na mieczu, to coś sam to wymyślił.
2: Nie, przysięgam, to jest jego autentyczny cytat. Zaraz ci udowodnię. Jak tylko wstanę z miecza. Piątek, drugi dzień października, 8:49. To, co mówi Sandra, to za bileciki na Deep Purple. Mhm.
3: Cześć, tu Ania i Kamila. Chciałyśmy was bardzo z uśmiechem pozdrowić.
4: Oh,

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymany kolejny nastoletni niedoszły terrorysta w Polsce. Cudę podpisał na swoje czeka prezydent o cenach paliw. W tej prawdzie będzie też 75 lat. Klasyka.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Następny niedoszły terrorysta zatrzymany. Stołeczna policja schwytała 15-latka, który szukał w sieci informacji, jak przeprowadzić zamach, mówi Elwira Kozłowska z policji.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
1: Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dalej zajmie się nim sąd rodziny. Inny.
0: Prawda Antyradia.
1: Podpisał rządowe przepisy, ale swoje też chce wprowadzić. Karol Nawrocki ogłosił w orędziu, że oczekuje od Sejmu, że ten zacznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy obniżającym ceny paliw. Na razie z kopyta ruszyły rządowe prace nad programem CPN. Dzięki opodatkowaniu nadmiarowych przychodów koncernów paliwowych w weekend ceny na stacjach mają spaść o złoty 20, złoty 30.
0: Prawda Antyradia.
1: Rząd i ludzie z administracji Trumpa pozwani do sądu. Idzie z nimi rodzina Rene Good, kobiety zabitej przez agentów ICE na początku tego roku. Wśród pozwanych jest była minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie tylko Polska chce stałej obecności wojsk USA. Premier Litwy ogłosił, że jest w stanie płacić za takie rozwiązanie. Przyznał, że nawet rozmawiał o tym z amerykańskim wysłannikiem do spraw Białorusi. Szef Pentagonu oznajmił tymczasem, że administracja Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Swoją pełnowymiarową brygadę, 5000 mundurowych, chcą natomiast na Litwie rozmieścić Niemcy.
0: Prawda Antyradia.
1: On już wszystko ma. Na prezent mógłby więc dostać jakieś honorowe obywatelstwo w naszym kraju. 75 lat kończy Sting, który Polskę ostatnimi czasy odwiedza właściwie co roku. Ostatni raz był w czerwcu w Operze Leśnej. Na przyszły rok jeszcze się nie ogłosił, ale trzeba śledzić, no bo wiadomo. Sting, a właściwie Gordon Sumner, sprzedał w sumie ponad 100 milionów płyt, tak solowych, jak i z The Police. Na powrót tego zespołu jednak nie ma co liczyć. Panowie w ostatnim czasie widują się raczej na salach sądowych. Na zegarach mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: 20 stopni będzie dziś w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i w Olsztynie, 21 w Warszawie, 23 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach, a najwięcej 24 stopnie w Opolu. W większości Polski będzie słonecznie, miejscami możliwe większe zachmurzenia, ale nie powinno być tak, że nie zobaczycie dziś słońca. Co to, to nie.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Hej, a ja się uśmiecham tak. Chyba, że czegoś bardzo chcę, to... A jak mnie ktoś bardzo rozśmieszy, to...

0: Sandro Coelho już pojawił się na naszej antenie. Ci, co bardziej wprawni słuchowo, mamy nadzieję, że zanotowali i wysyłają albo dzwonią pod 321-321-600 i cytują Sandro Coelho. Przypominam, że żeby zgarnąć bilety na Deep Purple, trzeba jeszcze wymyślić swojego durnego Coelho.
1: Tak jest, a tego Sandro powtórzyć słowo w słowo oczywiście.
0: Tak.
1: Trudne to wyzwanie, tym bardziej, że za nami, a przed nami ta trudna, krępująca sytuacja, kiedy wchodzisz do czyjegoś mieszkania i te gospodyni tak wiesz, patrzy dwuznacznie, cmoka i także obuwia nie zdjąłeś, nie?
0: Sugestywnie, tak.
1: I nawet jeszcze potrafi ci zwrócić uwagę, no a butów to pani nie zdejmuje.
0: Zasięgnęliśmy porady samej Ireny Kamińskiej-Radomskiej, ekspertki od Savoir-Vivre, która to mówi, że gospodarz nie powinien sugerować ani wymagać zdejmowania butów od przybyłych gości. Gdy gość sam proponuje zdjęcie obuwia, gospodarz z grzeczności powinien stanowczo odmówić. Ale ja ci powiem, że na Śląsku to jest inaczej.
1: Tak, no bo tu jest tak zwany paradoks śląski. Do o co chodzi? To
0: no chodzi, ja ci powiem tak po chłopsku, po ludzku o co chodzi. Po prostu z oki się ściąga i się nie dyskutuje, synek.
1: Z oki to buty, tak?
0: Skarpety.
1: A co? Skarpety też?
0: No oczywiście, bo jak cuchną na przykład.
1: Przepraszam bardzo, że boso w gości?
0: Na Podlasiu podobno też buty się ściąga.
1: A jak pazury niezrobione, czy co? A holuksy, przepraszam, ale takie mam wciąż.
0: Ach, te porady Savoir-Vivre. A ty ściągasz, czy nie ściągasz?
1: No oczywiście, coś mi się zdaje, że wy tam na Śląsku kategoryzujecie gości tak w kategoriach serowarskich. Mam po prostu tak na ciebie
0: gołym
1: patrzę. Przyznaję ci kategorię delikatnego emmentalera, ale jak patrzę na Radzia, to widzę całą deskę serów.
0: Czedar.
2: Ej!

0: w Antyradiu.
1: 9:18. Chciałem was poinformować, że wielki brazylijski pisarz i myśliciel Paulo Coelho jest laureatem nagrody literackiej. Wyobraź sobie, że jest taka nagroda niemiecka, zresztą przyznawana zagranicznym autorom. To się nazywa, przysięgam, nie żartuję, nagroda Bambi.
2: Ja mu patrzę w oczy i on faktycznie nie żartuje.
1: Naprawdę oficjalnie został Bambikiem. Tymczasem u nas kto inny tworzy, bo to Sandro Coelho i to ona była tak naprawdę powodem tego, byście mogli zgarnąć podwójne zaproszenie na Deep Purple.
2: Wasz ulubiony domorosły filozof, poeta objawił się dzisiaj. Waszym zadaniem było go umiejętnie, dosłownie zacytować i wymyślić własny coelhowski cytat.
1: Prosimy.
2: Wygrywa Wacław. Wacław, który napisał nam tak. Najpierw Sandro Coelho, kiedy jedne drzwi się zamykają, sprawdź, czy nie masz kluczy w drugiej kieszeni, i to jest poprawna odpowiedź.
1: Tak.
2: A teraz wersja Coelho Wacławwo. Tylko ten, kto odważy się zanurkować w odpływie prysznicy, odnajdzie swoją osobistą legendę na dnie Szamba.
1: Piękne.
2: Wacławie, gratulujemy.
1: Pamiętajmy o tym wraz z nas.
2: Weźmy sobie do serca, tak
1: ale,
2: jest.
1: Ale pod prysznic nie wchodzimy, bo to niemodne, przypominam.
2: A ty przytulaj dwa bilety na Deep Purple i baw się dobrze.
1: A my wciąż nie rozwiązaliśmy naszego piątkowego konkursu na uśmiech dnia, ponieważ do oddania mamy bomberkę Antyradia ostatnią z magazynu i to się jeszcze dzisiaj wydarzy. Tak?
2: Tak, Hair of the Dog przed nami.
1: Yes, bye-bye.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Czyta lektor AI.

0: Odsyłanie migrantów z Unii Europejskiej będzie prostsze. Są nowe przepisy. Uchodźcy z Ukrainy robią nam dziesiątki miliardów złotych. W tej prawdzie też o komunikacji, która rzecz jasna zmieniła się.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.31. Grzegorz Kornacki. Łatwiejsze odsyłanie migrantów z Unii Europejskiej. Wspólnota przyjęła przepisy, które usprawnią procedury. Nowe rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość tworzenia ośrodków powrotowych w krajach spoza Unii. Według szacunków Brukseli dziś większość cudzoziemców z nakazem opuszczenia Europy ignoruje go. Teraz, jeżeli taki człowiek nie będzie współpracował, ma mieć ograniczane świadczenia, naliczane kary finansowe i zabierane pozwolenie na pracę. Wobec osób, które mogą być zagrożeniem, postępowanie ma być surowsze, wliczając w to zatrzymanie na ponad 2 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 2,5% PKB to tymczasem wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę. Dane za zeszły rok mówią o wypracowanych blisko 95 miliardach złotych. Raport UNHCR i Deloitte pokazuje też, że integracja migrantów z rynkiem pracy stale rośnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Robimy zapasy. Ponad 1/4 z nas ma w domu więcej żywności niż 2-3 lata temu. Dlaczego? Tłumaczy Karolina Łuczak z Providenta.
2: Największe znaczenie mają kwestie ekonomiczne. Przede wszystkim poziom i zmienność cen. Ale decyzje konsumentów kształtują również jakość produktów. Sytuacja międzynarodowa, pogoda i poczucie niepewności.
0: Zapasy przeważnie są rozsądne na tydzień.
1: Prawda Antyradia.
0: Komunikacja zupełnie inna. Przenieśliśmy się w Polsce do sieci, a telefony stacjonarne to margines.
3: Telefon stacjonarny to 1,5 miliona abonentów, komórkowy 53 miliony. I ten służą do rozmów, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: W zeszłym roku rozmawialiśmy przez telefon nieco mniej. Zaoszczędziliśmy 167 milionów. Minut, ale i tak przegadaliśmy prawie 1,3 miliarda minut.
3: SMS-ów wysyłamy mniej. W zeszłym roku wysłaliśmy ich prawie 37 miliardów, o 2 miliardy mniej niż przed rokiem. Za to w internecie praktycznie mieszkamy. W 2025 przesłaliśmy lub pobraliśmy 13 miliardów gigabajtów danych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A że łączy też muzyka, to teraz Metallica. Panowie zaczęli właśnie swoją rezydencję w Sphere w Las Vegas. Mówić o zaskoczeniach w setliście nie ma sensu. 16 kawałków, wszystkie znane. Natomiast strona wizualna sprawiała, że kolana uginały się pod widzami. Więcej o tym usłyszycie jeszcze w Antyradiu i już zobaczycie na naszych socialach. Byliśmy tam razem ze słuchaczami, którzy wygrali konkurs Master of Vegas. Jest 9.33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Do 24 stopni znów na termometrach. Dziś w ciągu dnia będzie dużo słońca, trochę chmur i zero deszczu. Wieczorem od 16 stopni w Olsztynie, przez 18 w Gdańsku i 19 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu. Maksymalnie do 20 w Katowicach i wieczorem nadal nie będzie padać.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: Dziwna wiosna za nami, a przed nami zupełnie normalna jesień. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, chociaż do Pana Boga będziemy wracali oczywiście z prognozą.
2: Obiecałeś coś Państwu, Michał, dzisiaj.
1: Tak jest, ponieważ mamy po pierwsze piątek, po drugie Międzynarodowy Dzień Uśmiechu.
2: Po trzecie kurtkę do oddania, antyradiową kurtkę w Wasze ręce.
1: Last ze wszystkich ostatnich, zupełnie, bo gdzieś na samym dnie magazynu wykopaliśmy tę jedną ostatnią.
2: No to mamy teraz zwycięzcę tego konkursu i będzie to ta oto osoba.
3: Chciałbym Wam uplastycznić, powiedzieć coś, przekazać mądrego, coś powiedzieć, jak się uśmiecham. Tym, że nie za bardzo mogę, bo mam rozdartą gębę od ucha do ucha, gdyż się uśmiecham do Was, ale dowodem na to, że mam rozdartą gębę od ucha do ucha jest to, że współpracownicy mają taką bekę ze mnie.
2: To ja tylko przypomnę, że chodziło o to, żebyście się do nas uśmiechnęli przez telefon, ale tak, żebyśmy się zorientowali po waszym aparacie paszczowym.
1: Nie tylko, że byłeś wiarygodny, bo naprawdę słychać było. Po drugie, to jeszcze nas rozśmieszyłeś.
2: Co nie jest łatwe.
1: Nie pozostaje nic innego, jak kurtałkę wręczyć. Oto pięknie będziesz prezentował się w ostatniej bomberce Antyradia. Tak napiszemy ci na plecach.

0: Antyradio.
1: No, żebym nie wiem, ile się uśmiechał teraz do was, to bąbelki już nie wygram, bo już jak poszła w czyjeś
2: ręce.
1: Ale wiecie, czemu ja się uśmiecham? Bo to jest nasz pierwszy tydzień wspólny.
2: Tak jest. Hi-Fi, pierwsze 5 dni z duetem Hajduk Figurski. Jeśli macie jakieś refleksje, coś do poprawy, to zawsze możecie pisać na hi-fi@antyradio.pl. My tymczasem nisko się państwu kłaniamy. Dziękujemy za ten tydzień.
1: Radziu, ukłoń się.
2: Ukłoń się, Radziu.
1: Ładnie
2: uśmiechnij się.
1: Dobra, okej.
2: Wracamy oczywiście do was w poniedziałek, ale nie bylibyśmy sobą, nie bylibyśmy duetem Hi-Fi, gdybyśmy nie dopuścili do głosu jeszcze tego najważniejszego, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Już tak wyżej nie mogliśmy sięgnąć po prognozy pogody dla was, ale jest to zdecydowanie ta najbardziej wiarygodna. Panie Boże, prosimy.
3: Teraz mam dla was nieco złocistych promieni, lecz oto w południe ku próbie waszej wiary przywiodę ciemne chmury i wtedy to rozkażę, by otworzyły swe upusty niebiosa i spadnie na ziemię deszcz obfity, a błyski me ulubione rozświetlą mrok. Ale luzik mordeczki, pod wieczór uciszę wiatry i rozciągnę nad wami pełną gwiazd noc. Dziś 22 stopnie, a ja wam daję piąteczek. Pasi czy nie pasi?
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: po reklame. Obniżki na stacjach paliw lada dzień. Jesteśmy na ostatniej prostej. Kanye West, ten raper sławiący Hitlera, w Rosji też nie zagra. W tej prawdzie będzie też strefa czystego transportu na miarę naszych potrzeb.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Jeszcze 2 godziny, mniej więcej tyle zostało do obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw na nadchodzący weekend. Wraca program CPN. Prezydent podpisał wieczorem ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych dochodów firm z branży paliwowej. Rząd od razu ruszył z papierkową robotą i odpowiednie rozporządzenie pojawiło się już w dzienniku ustaw. W dół idą akcyza i VAT. Obniżki mają być rzędu 1 zł i 20-30 groszy na litrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Jedna osoba nie żyje, a 2 są ranne. Po rosyjskim ostrzale Kijowa wojska Putina uderzyły m.in. w most południowy nad Dnieprem. To już kolejny raz. Wcześniej drony wycelowały w podpory przeprawy, którą jeżdżą samochody i metro.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie utrzymał się. Nawet w Rosji koncert Kanye Westa w Petersburgu został odwołany. Decyzja według agencji AFP zapadła po telefonie z Moskwy. West wychwalał w przeszłości Adolfa Hitlera.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie taka straszna ta strefa czystego transportu. Tak mówią w Katowicach po tym, jak przekonali się, że strefa w zasadzie istnieje tylko na papierze i mało kogo dotyczy. Mówi Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
2: Początkowo ograniczenie wjazdu najbardziej emisyjnych samochodów popierało 55% badanych, ale gdy przedstawiono im konkretny projekt i wyjaśniono, że restrykcje objęłyby około 7% aut, poparcie wzrosło do 75%.
0: 55% mieszkańców popiera ograniczenie wjazdu najbardziej kopcących samochodów do centrum. SCT w Katowicach działa od 3 miesięcy i obejmuje ścisłe centrum, w tym rynek i deptaki.
1: Prawda Antyradia.
0: Była zapowiedź, teraz ruszamy na miejsce. Zaczęła się rozbiórka trybuny starego stadionu Śląska Wrocław przy Oporowskiej. Blisko 4000 krzesełek trafi do klubów sportowych z Wrocławia i okolic.
3: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy i niech pamięta tą historię Śląska.
4: Dokładnie. Trafi na Sukielicką. Sporting Wrocław, dziękuję.
5: Przede wszystkim młodym, którzy dzisiaj mają 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek.
0: Trybuna ma zostać rozebrana do końca tego roku. Teren pod nią będzie wyrównany i ma zachować sportową funkcję. Na zegarach mamy teraz 9:50. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Sporo słońca, nie za dużo chmur i zero deszczu. Nocą będzie od 6 stopni w Rzeszowie, przez 8 w Opolu, 9 w Warszawie i w Szczecinie, 11 w Poznaniu, nawet do 14 w Zielonej Górze. Deszczu nocą nadal brak.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Taki artykuł znalazłem. Koniec pewnej epoki w polskiej motoryzacji. U mechaników nie będzie już śmiałych kalendarzy z roznegliżowanymi paniami. Teraz jeden z mechaników, tu się bardzo skarży, pan Tomasz, że dostał kalendarz tylko z numerami miesięcy i widoczkami. Wstydziłem się go powiesić w swoim warsztacie, więc trafił do szatni. Proszę Państwa, koniec pewnej epoki w polskiej motoryzacji. Proszę Państwa, dziś po 11 rozpoczniemy El Concurso, a społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Uśmiechu. Proszę się uśmiechnąć, ja się uśmiecham, czego nie widać, ale być może słychać. Jest też Dzień Wzorów Kratu. Słuszna koncepcja. Dzień Anioła Stróża. Mój kolega Laki, jeżdżący motocyklem, stwierdził, że nigdy nie jeździ szybciej, niż potrafi latać jego Anioł Stróż. Mamy też Światowy Dzień Bez Alkoholu, Dzień Muzyki Dziecięcej, przypominam się od razu film Blaszany Bębenek, no i Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. 2 października 1962 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę Jacek i Agatka. Prosty przekaz, ale wiele osób bardzo lubiło Jacka i Agatkę. No jedziemy, proszę Państwa, i na początek będzie mocarnie, złowieszczo chwilami nawet w Antyradiu.

0: Państwa, nasze bary mleczne to coś, czego zazdrości nam cała Europa, podobno. Rząd podobno da więcej na bary mleczne. Będzie się to wszystko rozwijało, bo oddychają te bary coraz bardziej. Znikały, teraz wracają. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że zamiast uruchamiać sieci jakichś makfaków czy innych rzeczy, może lepiej zrobić sieć polskich barów mlecznych i to nie tylko w Europie, ale na całym świecie. I wtedy to będzie wyglądało należycie i stworzymy taką sieć. Proszę Państwa, pieniądze leżą na ulicy w charakterze barów mlecznych, które można rozwinąć tak, żeby Europa już nie musiała nam zazdrościć, tylko żeby zajadała leniwe i tym podobne rzeczy.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
0: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i dziennikarz zapytał prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent się odwrócił w stronę dziennikarza, wskazał na niego palcem i zapewnił, że uwielbia Polskę, ma też dobrego prezydenta, dodał. Na pytanie bezpośrednio nie odpowiedział. Proszę Państwa, jak to będzie z tą bazą, zobaczymy, ale zachowania pana prezydenta Donalda Trumpa są czasami, delikatnie mówiąc, niekonkretne, ale zobaczymy.

0: Państwa, słuchacze Antyradia, i bez wątpienia mogę powiedzieć, że za momencik prawda, Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem rozpoczniemy El Concurso. Ja już ustaliłem poziom wredności i odstępstw od norm psychicznych, ale podam Państwu te parametry po 11 na początku El Concurso.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Czyta lektor AI.

0: 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: 12,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: de Rocaf am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Obniżki na stacjach paliw, lada dzień. Jesteśmy na ostatniej prostej. Kanye West, ten raper sławiący Hitlera w Rosji, też nie zagra. W tej prawdzie będzie również strefa czystego transportu na miarę naszych potrzeb.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Jeszcze godzina, mniej więcej tyle zostało do obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw na nadchodzący weekend. Wraca program CPN. Prezydent podpisał wieczorem ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych dochodów firm z branży paliwowej. Rząd od razu ruszył z papierkową robotą i odpowiednie rozporządzenie pojawiło się już w Dzienniku Ustaw. W dół idą akcyza i VAT. Obniżki mają być rzędu 1 zł i 20-30 groszy na litrze.
0: Prawda Antyradia.
1: Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne po rosyjskim ostrzale Kijowa. Wojska Putina uderzyły m.in. w most południowy nad Dnieprem. To już kolejny raz. Wcześniej drony wycelowały w podpory przeprawy, którą jeżdżą samochody i metro.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie utrzymał się nawet w Rosji. Koncert Kanye Westa w Petersburgu został odwołany. Decyzja według agencji AFP zapadła po telefonie z Moskwy. West wychafalał w przeszłości Adolfa Hitlera.
0: Prawda Antyradia.
1: Mieszkańcy przeciwko strefie czystego transportu, a niekoniecznie według badania Instytutu Zrównoważonej Gospodarki w Katowicach SCT nie jest takie straszne.
2: W Katowicach strefa działa od końca czerwca i obejmuje ścisłe centrum, w tym rejon rynku i okoliczne deptaki. Kiedy okazało się, że ograniczenie wjazdu dotyczy 7% samochodów, poparcie wśród mieszkańców wzrosło z 55% do 75%.
3: Co ważne, ponad 80% mieszkańców ma samochody takie, których podstawowy wariant strefy w ogóle by nie obejmował. Z naszych badań wynika jednocześnie, że ponad 40% Katowiczan dojeżdżających na co dzień do pracy w ogóle nie przejeżdża przez centrum ani się tam nie zatrzymuje. A spośród tych, którzy tak robią, tylko połowa jedzie samochodem.
2: Mówił Aleksander Szałański z Instytutu. Przeciwnikami strefy są głównie mężczyźni w wieku produkcyjnym jeżdżący samochodami. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Była zapowiedź, teraz ruszamy na miejsce. Zaczęła się rozbiórka trybuny starego stadionu Śląska Wrocław przy Oporowskiej. Blisko 4000 krzesełek trafi do klubów sportowych z Wrocławia i okolic.
4: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy i niech pamięta tą historię Śląska.
5: Dokładnie. Trafi na Sokielicką. Sporting Wrocław, dziękuję.
6: Przede wszystkim młodym, którzy dzisiaj mają 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek.
1: Trybuna ma zostać rozebrana do końca tego roku. Teren pod nią będzie wyrównany i ma zachować sportową funkcję. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy prognozy pogody.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Ted wraca, ale tym razem jako serial animowany. Akcja ruszy 12 lat po drugim filmie. Pluszowy rozrabiaka i John są już sąsiadami, mają rodziny i nadal podsycają nawzajem swoje złe pomysły. Głosów ponownie użyczą Seth MacFarlane i Mark Wahlberg. 8 odcinków zadebiutuje 17 grudnia. Trzeci sezon Wednesday nakręcony. Do Jenny Ortegi dołączyły Winona Ryder i Eva Green. Ta druga aktorka zagra ciotkę Wednesday. Netflix pokazał pierwsze zdjęcie, ale daty premiery nie podał. K-popowe łowczynie demonów trafią na wielki ekran. Szef Netflixa zapowiedział szeroką kinową premierę kontynuacji. Pierwszy film debiutował od razu w serwisie, a do kin trafił później na pokazy ze wspólnym śpiewaniem. Tym razem Netflix chce sprzedać bilety, zanim zaprosi widzów przed telewizory. Daty premiery drugiej części jeszcze nie ma.
1: Nie będzie źle, ale pogoda zacznie się powoli pogarszać w nadchodzący weekend. Jutro może padać deszcz w Zielonej Górze. Będzie przy tym od 18 do 23 stopni i ma być raczej słonecznie w całym kraju. W niedzielę słoneczne południe i nieco mniej słoneczna reszta Polski. Może padać na północy, na zachodzie i na południowym zachodzie. Będzie przy tym od 17 do 23 stopni.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Niech to licho burknął zdzicho, rozpoczynamy el konkurso. Proszę Państwa, pan Jan przekonany jest, że to jest rabarbar. Mówię o działaniach wyprzedzających. Pani Małgorzata zakrzyknęła radośnie, ahoj przygoda, jest też szała z kokoszka. Pan Jakub walnął małżem w żółwia. Cóż tam, pan Paweł jak zwykle nie wiedział, około godziny 6 rano. Jadymy, napisał pan Łukasz. Jak pan Łukasz napisał jadymy, a poparł to jeszcze pan Sławomir słowami, no to myk, no to ja rozpoczynam. Proszę Państwa, el konkurso dzisiejsze, jak chodzi o poziom wredności, oceniam na 7 ryjów z dwiema racicami, a odstępstwa od norm psychicznych to jeden kaftan z 8 troczkami, zatem nie powinno być zbyt trudno. Jednakowoż konstrukcja el konkurso jest taka, że pierwsze podpowiedzi są dość wredne, a potem już się robi trochę przytomniej. Za miejsce pierwsze Kompakt Slasha, Paul McCartney, także płyta, Lenny Kravitz, też płyta. Za miejsce drugie Hania Drake Quintet, no i do tego książka Idące na śmierć, Gladiatorzy w starożytnym Rzymie. Proszę Państwa, cóż jeszcze, w czasie trwania El Konkurso używają Państwa adresu El Konkurso, pisane przez 2S, elkonkurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną na jeden mail. Pani Anna napisała kawa z mlekiem. No to dobrze. Jeszcze pan Jan dorzucił, że to na pewno rabarbar. No dobrze. Proszę Państwa, czas na pierwszą podpowiedź. Brzmi ona ni mniej, ni więcej, tylko tak, że może mieć coś z kąpieli. Może mieć coś z kąpieli. To wredne bardzo. El Konkurso@antyradio.pl. Jedziemy.

Ogromny tuning podpowiedzi. Mogą mieć coś z kąpieli. Druga podpowiedź świeżutka. Mogą mieć coś z oczka. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S dla zwiększenia wykwintności.

mieć coś z oczka, pani Justyna napisała pończochy. Proszę Państwa, mogą mieć coś z kąpieli, mogą mieć coś z oczka. No i trzecia, świeżutka podpowiedź, może mieć coś

więc dla przypomnienia, mogą mieć coś z kąpieli, mogą mieć coś z oczka, trzecia może mieć coś z ziemi, no i czwarta podpowiedź świeżutka może mieć coś z przywitania. Elkonkurso@antyradio.pl może mieć coś z przywitania.

0: famkniemy w kierunku 25 minuty tej godziny, zatem do momentu, w którym będę sprawdzał zawartość skrzynki elkonkursomałpantyradio.pl. Najpierw jednak przypomnę podpowiedzi, które padły i podam piątą świeżutką. Mogą mieć coś z kąpieli. Druga, mogą mieć coś z oczka. Trzecia, może mieć coś z ziemi. Czwarta, może mieć coś z przywitania. No i ta świeża piąta podpowiedź. Mogą mieć coś z min. Tak, elkonkursomałpantyradio.pl. Ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki wspomnianej przed chwilą i zobaczę, czy aby ktoś El Concurso nie złamał.
1: Hi, we're Guano Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Giers wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: a świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Ηλίας The Rock Up, on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Proszę Państwa, jak na ten moment znalazłem 6 poprawnych odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 11 minucie. Szósta podpowiedź. Może mieć coś z niedzielnego kierowcy, ale to już poza konkursem. Zaraz wracam.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, puszczyk w puszce stronie od tłuszczy, a ja wyjaśniam sprawę całą i ogłaszam zwycięzców. Tajemne słowo dziś poszukiwane to było słowo żółw. Tak, mogą mieć coś z kąpieli. Błotne żółwie i błotne kąpiele. Druga podpowiedź, mogą mieć coś z oczka. Oczko wodne. No i żółwie wodne. Trzecia, może mieć coś z ziemi. Ziemia posiada skorupę, żółw także. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z przywitania. No klasyczny żółw, niektórzy mówią żółwik. Piąta, mogą mieć coś z min. Morskie miny i morskie żółwie. I szósta, ostatnia, może mieć coś z niedzielnego kierowcy. No cóż, wlecze się niebywale. Proszę Państwa, na miejscu pierwszym pojawiła się pani Sylwia, to była 11 minuta, potem w 13 minucie pojawił się pan Sławomir. Pan Sławomir pojawił się w 13 minucie, ale parę sekund później jeszcze był pan Krzysztof, też 13 minuta. Mam pewien dylemat, bo pan Jakub wymalował małżem w żółwia po nocy wręcz w działaniach wyprzedzających i pomyślałem sobie, że jakieś specjalne gratulacje, bo tutaj jest małżem w żółwia napisane, pomyślałem sobie, że jakieś pozdrowienia, gratulacje wyślę także do pana Jakuba. Proszę Państwa, tym to sposobem El Concurso zakończone szczęśliwie. Powiem tak, no teoretycznie, jeżeli piorun nie walnie w rabarbar, to pojawi się kolejny El Concurso za tydzień w piątek po godzinie 11. Proszę Państwa, gratulując zwycięzcom, kłaniając się przed panem Jakubem, pozwolę sobie zastosować dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Nie będzie ono rzewne i powolne, wprost przeciwnie, ale jakże piękne zarazem. Proszę Państwa, no to cóż, dzieło o podwyższonym stopniu piękności już teraz na antenie Antyradia, a ja na chwilę przestanę blablać. Choć na chwilę.

0: Państwa, zbliżamy się do 12. Po 12 kluczowe będzie słowo, czyli litera E.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio, najlepszy

0: still won't hear.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na preszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Obława na sprawcę potrącenia policjanta elektrycznym jednośladem. Sąd nie chce oddać ciągnika rolnikowi, który użył go do zaorania asfaltu. Nawet tygodniowy długi weekend w przyszłym miesiącu.
18: Prawda Antyradia.
19: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprawca potrącenia policjanta poszukiwany. Mundurowi z Lubelskiego szukają kierowcy elektrycznego jednośladu, który początkowo nie zatrzymał się do kontroli, a ostatecznie uciekł pieszo, bo się przewrócił. Wszystko działo się w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby będą ustalać, czy potrącenie było celowe i jaka mogła być prędkość pojazdu.
18: Prawda Antyradia.
19: Chciał zaorać asfalt, a zaorał też siebie. Chodzi o rolnika z Gliwic, który w sierpniu ciągnikiem zniszczył część drogi. Twierdzi, że przeprowadzone tam prace były nielegalne. Sąd uchylił mu dozór policyjny i zwrócił poręczenie majątkowe, ale na zwrot ponad 40-letniego traktora się nie zgodził. Józef Magiera musi udowodnić, że potrzebuje sprzętu do pracy, mówi adwokat Adam Szewc.
0: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
20: Najważniejszy był ten ciągnik, bo tam jeszcze mamy tak dość dużo tych łąków, na chwilę pogody jeszcze mamy.
19: Prokuratura zabezpieczyła ciągnik na poczet ewentualnej kary. Rolnik będzie odpowiadał za zniszczenie mienia. Straty zostały wycenione na prawie 200 tysięcy złotych.
18: Prawda Antyradia.
19: W stanie krytycznym jest Krista Pike, kobieta, która przeżyła karę śmierci w amerykańskim Tennessee. Szczęście w nieszczęściu miała od początku. Personel zakładał jej igłę przez około godzinę. Tylko w jednej ręce złożyli co najmniej 7 igieł. Po wstrzyknięciu trutki 50-latka nadal oddychała. Tennessee do końca roku wstrzymało wykonywanie kary śmierci.
18: Prawda Antyradia.
19: Wolne w środku tygodnia brzmi jak plan na długi weekend. Coraz chętniej w okolicach 11 listopada wyjeżdżamy, gdzie ciepło. Z danych sky.pl wynika, że liczba rezerwacji na ten tydzień przed Świętem Niepodległości już jest o ponad 100% wyższa niż przed rokiem.
21: Kalendarz w tym roku sprzyja urlopowym planom. Święto Niepodległości wypada bowiem w środę, mówi Mateusz Dul ze sky.pl.
22: Pozwala zaplanować aż 9 dni wakacji przy wykorzystaniu 4 dni urlopu lub udać się na 5-dniowy wypoczynek, jeśli zdecydujemy się wziąć 2 dni wolnego.
21: Dla tych z krótszym urlopem i szukających słońca dobrym pomysłem może być City Break w Stambule. Dla tych z dłuższym All Inclusive na Cyprze czy w Egipcie. Joanna Obuchowska, Antyradio.
19: Bezchmurne niebo we wschodniej Polsce, na zachodzie miejscami się chmurzy, ale padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach od 14 na Helu do 21 stopni w Legnicy. Temperatura może jeszcze wzrosnąć o kilka stopni. Jutro aura podobna do dzisiejszej, też bez opadów. W niedzielę więcej chmur może popadać na północy.
18: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12, kolejna i ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, to już właściwie zaczynało się zacząć od tej litery. Sporty wszelakie i ludzie się ścigają, rajdują, robią różne rzeczy. Jest też kolarstwo. No i w pewnym momencie pojawiły się potężne pieniądze z Abu Zabi w charakterze nagród w ekolarstwie. Ktoś sobie pedałuje w domu na takim stacjonarnym rowerku, widzi trasę, no i nabija tempo nieprawdopodobne. Tak, jak się pojawiły te pieniądze, to pojawili się również oszuści startujący w recyklingu hochsztaplerzy. Okazuje się, że używają też dopingu, żeby móc zrobić lepsze wyniki i zarobić pieniądze. I okazuje się, że może w drzwiach takiego dobrze jeżdżącego ekolarza pojawić się kontroler antydopingowy z igłą. No i zbadać zagadnienie, jak to tam jest z organizmem osoby, która nabija kilometrów na dopałce. Doping w kapciach, taki tytuł nosi artykuł. Proszę Państwa, świat zaczyna być coraz bardziej pokręcony.

0: Państwa, taki budzik można by ustawić u Pani. Proszę Państwa, 20, prawie 3 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwa Antyradia. Ostatnio dla zdrowotności oczywiście. Nowe menu w szkołach. Dzieci mają jeść kotlety, na przykład ciecierzycy. Czytałem kiedyś tam inny artykuł, że dzieciaki zjadają ziemniaki, a te kotlety to do kubła wpakują. No i tu jest takie zestawienie. Dzieciom każą jeść kotlety z ciecierzycy, a w restauracji Ministerstwa Edukacji Narodowej króluje schabowy. No właśnie, jakiejś równości by się tu mogły dzieci domagać. Proszę Państwa, my płyniemy dalej w kierunku godziny 13 z Antyradiem.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also in Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zadok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.

0: 99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

to zagrają. Proszę Państwa, Skorpion się zresztą też nie gorsi. To nie mówi dzieł muzycznych wielkiej piękności i kultowości na antenie Antyradia. Mamy pod dostatkiem, w związku z tym myślę, że są Państwo zadowoleni z tego, co się wyrabia na antenie waszej stacji, czyli Antyradia.

0: rozpocznie działania w lokomotywie. Aleksander Ostrowski życzy Państwu naprawdę fajnego weekendu. Zapowiada się pogodowo nieźle, paliwo ma być tańsze, podobno od niedzieli. Żyć nie umierać. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
3: Moskiewski reżim z planami na zimę chce odłączyć Ukrainę od prądu. Zarzuty za jazdę po pijaku dla prokuratora z Opolszczyzny. Polskie gminy to finansowo żywe trupy. Depopulacja jedną z przyczyn.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Odłączenie elektrowni atomowych od sieci. Takie plany na zimę wobec Ukrainy mają Rosjanie. New York Times opisuje przechwycony przez władze w Kijowie moskiewski dokument dotyczący kampanii zimowych uderzeń. Rosjanie chcą też zniszczyć sieć wodociągową, uderzając w stacje pomp i oczyszczalnie ścieków. Docelowym efektem ma być ograniczenie dostaw prądu w największych miastach nawet o 90%.
0: Prawda Antyradia.
3: Zarzuty za jazdę po pijaku dla prokuratora z Opolszczyzny. Mężczyzna został zatrzymany na A4 na Podkarpaciu. Z daleka było widać, że coś go znosi. Tym czymś były jakieś 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Henryk W. przyznał się do winy i stracił pracę jako zastępca prokuratora okręgowego w Opolu.
0: Prawda Antyradia.
3: 70% gmin ma mniej mieszkańców niż 20 lat temu. Depopulacja przekłada się na ich finanse. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że choć dochody spadają, koszty się praktycznie nie zmieniają, mówi Agata Mróz.
4: W 2024 roku w co czwartej gminie w Polsce same koszty edukacji, administracji i pomocy społecznej przewyższały wszystkie jej dochody własne.
3: Brakujące kwoty są dosypywane z budżetu państwa.
0: Prawda Antyradia.
3: Policja może nie przyjedzie na Facebooka, ale cyberkaretka do szpitala już tak. Pojazd kupiony przez Centrum E-Zdrowia wyposażony jest w sprzęt i serwery, które będą niezbędne w sytuacji ataku hakerów. Od stycznia doszło już do niemal 1400 takich incydentów. Pojazd umożliwi szybszą reakcję, mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
5: Przykładowo, przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę, więc ta inwestycja ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
3: Cyberkaretka może być wykorzystywana w czasie na przykład powodzi, kiedy szpital straci infrastrukturę.
0: Prawda Antyradia.
3: Uwaga na wieczorne utrudnienia na warszawskiej Saskiej Kępie. Nasze Orły zmierzą się z Rumunią na PGE Narodowym. Mecz rozpocznie się o 20.45, jednak już od 18.30 zostaną pozamykane ulice w okolicach stadionu.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Bezchmurne niebo we wschodniej Polsce, na zachodzie miejscami się chmurzy, ale padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach od 16 na Helu do 22 stopni w Legnicy. Temperatura może jeszcze wzrosnąć o kilka stopni. Jutro aura podobna do dzisiejszej, też bez opadów. W niedzielę więcej chmur może popadać na północy.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Pięknie się tego słucha i jeszcze pięknie się gra. Niesie ten numer straszliwy. Cold Dead Pole Society. Lada moment cała płyta. 11 minut po godzinie 13. Piątek, piąteczek, piątunio. Jak to brzmi? Cudna pogoda i cudny weekend się zapowiada. Żyć, nie umierać. 2 października. Tomasz Kacprzyk. Kłaniam się w dzisiejszej Lokomotywie w Antyradiu. Jak zwykle zapraszam na muzyczną podróż, która tradycyjnie potrwa do godziny 16. Dziś między innymi o Perfect Circle, mówiłem o Perfect Circle, ale przypomnę, bo warto, słówko o Oasis, zresztą też będzie pewna rocznica dotycząca Oasis, no i myślę, że Stinga zagramy, bo pan Gordon Matthew Summer dziś ma urodziny, więc coś mi się wydaje, że jakieś nagranie urządzi dzisiejszą antenę Antyradia ze strony Stinga.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ale także będę miał podwójne wejściówki do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Bo tam za tydzień z hakiem, dokładnie 10 października, pojawi się John Anderson, ten znany z Yes, a jakże, i The Bangkok. Piękny koncert się zapowiada i ktoś z was z pewnością na nim będzie.

0: zarówno muzyczny, jak i filmowy, prawda? Przedstawiać nikomu tego nie trzeba. What Little Help From My Friends i Joe Cocker. Choć nie do końca w swoim repertuarze, jak pewnie także wszyscy wiedzą. 23 minuty po godzinie 13. Dziś, 2 października, parę ważnych rzeczy w muzyce się wydarzyło. Za chwil kilka przyjrzymy się bliżej pierwszej z nich, o których zresztą też pisaliście do mnie na gastrol@antyradio.pl. Dziękuję.
1: Josh Wahami from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego roka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
10: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl.

0: do pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

tym razem w interpretacji Måneskin. A dziś swoje urodziny obchodzi facet, który w 1985 roku założył zespół Mike and the Mechanics, z którym odniósł komercyjny sukces na listach przebojów, takimi nagraniami jak Over My Shoulder czy Another Cup of Coffee. Ale wcześniej, ile zrobił dla Genesis i ile zagrał z Genesis, to już jego. Mike Rutherford ma urodziny.

0: w pierwszą godzinę Lokomotywy w Antyradio to sprzed OPM. Co minute night sprzed lat Iron Maiden. Tymczasem, oj, niestety śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Za chwilkę szczegóły w prawdzie Antyradia. Punktualnie o 14:00. A ja z muzyką wracam tuż po.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: He loves to drive him crazy with his evil lips.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Są utrudnienia. Ceny paliw niżej. Od jutra już wiadomo, ile zapłacą kierowcy. E-strefę uruchamia Szczecin. Można sobie tam sprawdzić mandat.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Tragedia na torach pod Warszawą. Doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg SKM relacji Pruszków-Otwock. Ruch na odcinku Falenica-Otwock został wstrzymany. Trzeba się spodziewać opóźnień i odwołanych połączeń.
1: Prawda Antyradia.
0: Cena benzyny 95 w dół o prawie 1,50 zł. Diesel tańszy o około 1,30 zł, czyli 6,73 za litr benzyny i 7,88 za litr ropy. Tak od jutra do poniedziałku włącznie będą wyglądać ceny na stacjach paliw, bo program CPN wraca. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, od czego rząd uzależniał interwencję na rynku paliw. W poniedziałek minister energii ogłosi ceny na wtorek.
1: Prawda Antyradia.
0: Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o opłatę za brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal E-Strefa, mówi Dariusz Sadowski z Niolu.
2: Każdy kierowca, który nie jest pewien, czy prawidłowo wniósł opłatę za parkowanie, będzie mógł w zakładce opłata dodatkowa sprawdzić nieopłacone zawiadomienia i uregulować je przez internet.
0: Kierowca może też ustawić sobie opcję powiadomień. Wtedy, jak dostanie mandat za nieopłacony postój, przyjdzie do niego SMS.
1: Prawda Antyradia.
0: Dynamicznie zmienia się portal dynamicznej informacji pasażerskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego na półmetku pilotażu nowego systemu chwali się wynikami. Do tej pory pasażerowie przekazali 200 uwag, mówi Michał Wawrzaszek z ZTM-u.
3: Liczba odsłon nowego portalu przekroczyła już 30 tysięcy. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy tuż po uruchomieniu pilotażu. Dotychczas wprowadziliśmy poprawki wynikające z około 50 zgłoszeń.
0: Wprowadzone już zmiany dotyczą głównie korzystania z portalu na telefonie. Po uwagach dodano też funkcję lokalizacji pasażera i filtry umożliwiające wyświetlanie tylko wybranych linii albo metro rowerów zostawionych poza stacjami.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec ogłoszenie Antyradia, a w zasadzie to ogłoszenia. Pierwsze to Palais Royal, którzy wracają do Polski. Zespół zacznie u nas swoją europejską trasę koncertową, promującą album Amster Damage. Wystąpią 9 marca na warszawskim Torwarze. Sam album ukaże się 22 stycznia. A jakby komu było mało, to jeszcze powrót Slasha do naszego kraju. Tym razem z Milesem Kennedy i The Conspirators Wielki Kapelusznik zagra na letniej scenie Progressive w Warszawie 9 czerwca. 18 stopni w Szczecinie, 21 w Warszawie, 22 we Wrocławiu. Bezchmurne niebo we wschodniej Polsce, na zachodzie miejscami się chmurzy, ale padać dziś raczej nie będzie. Jutro aura podobna do dzisiejszej, też bez opadów, w niedzielę nieco więcej chmur. Najpewniej taka aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Prosto z zestawienia Turbo Top. Insignificant Other, Queens of the Stone Age.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 13 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego piątkowego spotkania 2 października. Z dobrą informacją brnę do Was. Slash zapowiedział się z wizytą w Polsce. Slash przyjedzie na koncert z zespołem Milesa Kennedy'ego i The Conspirators. Muzyk wystąpi 9 czerwca 2027 na letniej scenie progresji. Tak jest, zespół wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Tak swoją drogą, koncert będzie częścią powrotu Slasha i The Conspirators do działalności scenicznej po premierze nowego krążka. Powiedział artysta ostatnio, że płyta została już ukończona i pojawi się w lutym 2007 roku, więc czerwiec idealny moment na tak zwaną koncertową promocję. Już warto sobie zanotować w kajecikach. 9 czerwca 2027, letnia scena progresji Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Biletów jeszcze nie ma w oficjalnej sprzedaży, natomiast coś mi mówi, że w Antyradio będą.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Będą także bilety na Fontaine's DC, bo album ukazuje się lada moment, 16 października. No i też jest album promowany trasą koncertową, a Fontaine's DC w Polsce 31 października w Łodzi, jak dobrze pamiętam, w Atlas Arenie. Więc jeżeli tak, że mielibyście ochotę zobaczyć ten koncert, nie oddalajcie się od Antyradia.

najpiękniejszych płyt Depeche Mode, moim zdaniem oczywiście, moim zdaniem, podkreślam, Songs of Faith and Devotion, Walking in My Shoes, jeden z cudownych fragmentów tego krążka Depeche Mode w lokomotywie w Antyradio. Co tu przede mną? Kilka podwójnych biletów na koncert Johna Andersona and the Band Geek, koncert, który odbędzie się za tydzień w sobotę, za tydzień z hakiem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 10 października, więc jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, nie oddalajcie się od Antyradia, bo jeszcze przed 15 będzie szansa, żeby takie zaproszenie

0: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио. Спонсором программы был владелец интернетового склепа с опонами oponeo.pl. Анти Радио. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu.

się amerykańsko zrobiło ślicznie. The Red Clay State za nami. Tymczasem dziś urodziny obchodzi Gordon Matthew Sumner, bardziej znany jako Sting, wokalista, kompozytor, członek grupy The Police, ale warto wspomnieć, że jako solista wydał też kilkanaście płyt, z których pochodzą tak znane kompozycje jak Englishman in New York, Fields of Gold, czy chociażby Fragile. Znany jest też jako aktor i działacz na rzecz praw człowieka, a także obrony przyrody. Sting przed nami teraz w Rokomotywie Wanty Radio jako jubilat. I can stop thinking about you.

0: zwracadło. Encyklopedia muzyki. Podstawa. Alfabet. Autobiografia. Perfekt. Ponadczasowy numer. Podobnie zresztą jak i utwór Yes, które zaśpiewa John Anderson, The Bad Geek w Domu Muzyki i Tańca. Pytanie moje brzmi: kto chce zaproszenia? Jeżeli chcecie, dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. kasprol@antyradio.pl. W temacie proszę wpisać Zabrze, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradio.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz Antyradio, podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w Antyradiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Blik. Wow! W Aldi obniżamy.

0: 19,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
6: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sąd zdecydował w sprawie niedoszłego zamachowcy z Elbląga. Szkoły czekają na wytyczne w sprawie zachowania na wypadek ataków z powietrza. Wraca edukacja z wojskiem. Ruszył nabór do programu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Areszt za podrzucenie łatwopalnej cieczy pod przyłącze gazowe. Chodzi o incydent z Elbląga. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, 46-latek chciał się zemścić na byłym pracodawcy i dlatego podrzucił do jego siedziby to znalezisko. W środku 5-litrowych baniaków były baterie i przewody oraz benzyna. Mechanizm miał zainicjować wybuch. Jednak mężczyzna najwyraźniej za mało uważnie oglądał MacGyvera, bo urządzenie skonstruował na tyle źle, że nie miało prawa zadziałać. Teraz grozi mu nawet 10 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
1: Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali hołd Natanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z komendy w Bolesławcu zginął na służbie. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym. Strzelał mężczyzna podejrzany o kradzieże. Dzisiaj, kiedy trwał pogrzeb, mundurowi w całym kraju przed swoimi komendami uczcili pamięć zabitego.
2: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
1: Mówił Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Natan Sieroń został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta.
0: Prawda Antyradia.
1: Szkoły czekają na rządowe wytyczne dotyczące ewakuacji w razie ataku z powietrza. MSWiA i resort edukacji przygotowały odpowiednie broszury. Wkrótce trafią do placówek. Jednak teoria to co innego niż praktyka. I tak na przykład w zespole szkół przy Ogrodowej w Warszawie jest punkt, w którym może się pomieścić 300 osób. Problem w tym, że uczy się tam 500 osób, a jest jeszcze kadra. Pozostaje liczyć, że nie wszyscy będą w szkole w chwili ewentualnego ataku, mówi dyrektor Arkadiusz Olejniczak.
3: Wiadomo, że zgodnie z planem lekcji nie wszyscy o danej godzinie w szkole będą, więc myślę, że przy delikatnym zagęszczeniu powyżej normy 300 wszystkie osoby powinny się zmieścić.
1: Zgodnie z decyzją straży, punkt schronienia w szkole przy Ogrodowej ma służyć także okolicznym mieszkańcom.
0: Prawda Antyradia.
1: A jak o bezpieczeństwie w szkołach mowa, to wraca edukacja z wojskiem. Trwa nabór do 6. edycji programu, a zajęcia ruszą pod koniec października. Żołnierze przeszkolą uczniów z prawidłowych postaw na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. W praktyce to będą 3-godzinne zajęcia. Jak dotąd wzięło w nich udział ponad 500 000 uczniów z całej Polski. 3 minuty po 15.
4: Pełna kultura. Zapraszam. Sony podało daty dwóch dużych premier. 24 Jump Street wejdzie do kin w USA 10 grudnia 2027 roku. Jonah Hill i Channing Tatum znów zagrają policjantów pracujących pod przykrywką. Na razie na tym szczegóły się kończą. Miesiąc wcześniej, 11 listopada, Ridley Scott zabierze widzów na Wyspę Skarbów. Fabuła będzie się kręcić wokół chłopca, który znajduje mapę ukrytego skarbu i rusza w rejs, podczas którego zmierzy się z piratem długim Johnem Silverem. Zagra go Hugh Jackman. Tymczasem Digger Toma Cruise'a może wykopać Warnerowi sporą dziurę w budżecie. Według Variety prognoza otwarcia w USA spadła z 18-20 do 12-15 milionów dolarów. Według źródeł magazynu film kosztował 160-180 milionów i musi zarobić jakieś 350, żeby wyjść na zero. Premiera w USA 2 października.
1: Pochmurno wzdłuż zachodniej granicy, w pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 23 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, w kolejnych dniach też nie, ale taka słoneczna aura z miejscowymi zachmurzeniami szybko się nie zmieni. Najpewniej utrzyma się aż do połowy przyszłego tygodnia.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Jeszcze nie wiemy nic o trasie koncertowej, czy w Polsce będą, czy nie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale wierzę głęboko, że jakiś stadion się trafi na YouTube. Tymczasem 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Informuję, że Tomasz z Rudy Śląskiej, a także Krzysiek z Czechowic-Dziedzic, podglądajcie swoje skrzynki mailowe, bo niebawem dostaniecie zaproszenia specjalne na koncert John Anderson and Bad Geek 10 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Gratuluję!
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No i oczywiście informuję, że kolejne niespodzianki koncertowe już wkrótce na antenie Antyradia. Bądźcie blisko.

0: też dawno w Lokomotywie w Antyradio nie było tego wariata. JK i Jamiroquai za nami. 24 minuty po 15. Bartek mi przypomina, żeby jeszcze nie zapomnieć o Oasis. Nie zapomnę. Mam już cokolwiek przygotowane. No i opowiem o tym.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ogłoszenia Antyradia. Pierwsze to Palais Royal, którzy wracają do Polski. To u nas zespół zacznie całą swoją europejską trasę koncertową promującą album Amsterdamage. Wystąpią 9 marca na warszawskim Torwarze. Sprzedaż biletów ruszy za tydzień. Sam album Amsterdamage ukaże się 22 stycznia, a na razie kapela udostępniła singlową zapowiedź. Kawałek Lost in Translation. Drugie ogłoszenie Antyradia to powrót Slasha do naszego kraju. Razem z Milesem Kennedym i The Conspirators. Wielki kapelusznik zagra na letniej scenie Progresji w Warszawie 9 czerwca. To będzie drugi koncert całej europejskiej trasy tej ekipy. Na razie mamy nowy single Flying Blind, który już możecie usłyszeć na antenie Antyradia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

Instant Karma, John Lennon i Yoko Ono. Coś mi mówi, że w przyszłym tygodniu też trochę więcej będzie z Johnem Lennonem związanych spraw, ale o tym potem. Teraz jeszcze przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, to także był 2 października 1995 roku, kiedy grupa Oasis wydała swój drugi album zatytułowany What the Story Morning Glory, który wszedł na brytyjskie listy od razu, lądując na pierwszym miejscu. Krążek sprzedał się w ilości ponad 18 milionów sztuk na całym świecie, a na gali Brit Awards w 2010 zdobył tytuł najlepszego brytyjskiego albumu ostatnich 30 lat. No i fragment tego krążka oczywiście przed nami w Rokomotywie w Antyradio. Przypominam także, że dokument Oasis wkrótce będzie dostępny na platformach Disney+. Od 9 października, czyli za tydzień.

0: to jest potęga. Takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. Tak jest. W duetach siła, o czym wiedzą najlepiej. Małgorzata Szkorzuchowska, chciałem powiedzieć, Małgorzata
1: Tak, to ja.
2: Dobrze, że kartonów nie ma.
0: Tomasz Osieciński, Tomasz Obertyn. Dobry. Dziękujemy bardzo. Pana z głośników. Duety, ale u was też duet dzisiaj.
1: Tak, u nas...
2: No dzisiaj celebrowałeś Oasis, a dzisiaj u nas będzie takie nasze polskie Oasis.
1: Tak, u nas dzisiaj będzie Przemek Myszor i Wojtek Powaga. Przyjdą po 18:00 i porozmawiamy sobie o zbliżającym się koncercie Korowa Milky Bar.
2: Czyli super. Będzie duet autorski zespołu Myslowic.
0: Okej, okay, no dobra, to ja zostawiam was w objęciach Toto. Trzymajcie się Antyradia, a ja wracam jutro po 13:00. Do miłego.

0: is Sharon from Wooden Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz Antyradio, podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w Antyradiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie. Jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
20: W
0: wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Paliwa potanieją od północy. Wraca program CPN. Premier traktuje to jako osobiste zwycięstwo nad prezydentem. Pracodawcy też muszą się szykować na wypadek wojny. Pracownicy muszą wiedzieć, jak się zachować.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Ceny paliw niżej od północy. Benzyna potanieje o prawie złoty 50 względem aktualnych cen, diesel nieco mniej. Dokładniej, jak wynika z obwieszczenia ministra energii, 6,73 będzie kosztować benzyna, 7,88 zł diesel. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie drożej niż te stawki maksymalne.
2: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy o północy na każdy kolejny dzień.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Zmian nie będzie w weekendy. Rząd jednak przy ich ustalaniu będzie brać pod uwagę sytuację na rynku międzynarodowym, a ta pozostaje niepewna. Pakietem nie został objęty autogaz.
0: Prawda Antyradia.
1: Program CPN wrócił po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Z decyzji Karola Nawrockiego zadowolony jest premier. Mam osobistą satysfakcję, że prezydent podpisał ustawę, mówi Donald Tusk. Szef rządu liczy na lepszą współpracę także w innych sprawach.
3: Na razie wygrali polscy kierowcy. Może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach. Fajnie się wygrywa, szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę. Ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens. Ale tak, ale mam osobistą satysfakcję.
1: Niższe ceny będą obowiązywać do końca roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Syreny wyją, alert RCB nakazuje szukać schronienia, a ty akurat jesteś w pracy. Zapewnienia szefa, że najbezpieczniejszym miejscem w zakładzie pracy jest stanowisko pracy, może się okazać niewystarczające, szczególnie jeśli ktoś ma pracę mobilną.
4: Na przykład kurier, serwisant czy handlowiec jest zupełnie pozbawiony tej stacjonarnej infrastruktury i w takich sytuacjach pracownik mobilny nie może działać po omacku. Pracodawca musi wdrożyć twarde procedury.
1: Mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment. Ci pracownicy powinni wiedzieć na przykład, kto jest w firmie odpowiedzialny za przekazywanie im informacji. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że w sytuacji zagrożenia pracownik nie musi bronić zakładu własną piersią. Może się chyżo oddalić.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń wykryto w województwie podlaskim. Hodowanych jest tam prawie 500 zwierząt. Inspekcja weterynaryjna wdrożyła procedury związane z likwidacją choroby. Pochmurno wzdłuż zachodniej granicy, w pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 23 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, w kolejnych dniach też nie, ale taka słoneczna aura z miejscowymi zachmurzeniami szybko się nie zmieni. Najpewniej utrzyma się aż do połowy przyszłego tygodnia.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Camel's Madness, tak nazywa się najnowszy album grupy Europe i szczerze powiem, więcej niż dobry, moim zdaniem jest, zasługujący naprawdę tak na uwagę i może niedługo zagramy wam z niego coś jeszcze, przynajmniej mam taką nadzieję.
2: Jak Bóg da. Para zgłośników wita się oficjalnie. Dzień dobry, cześć, Małgorzata Małgo Wierzejewska.
1: Jak w narożniku bokserskim, tak mnie przedstawiasz, i Tomasz Ambroży Obertyn.
2: No, ty mnie tak bardziej jak w bibliotece, no, widzisz, gdzieś
1: pan,
2: w kącie.
1: Pan lektor już nas przedstawiał.
2: No i tam pan lektor. Dobrze, kochani, będziemy z wami do godziny 20. Po godzinie 18 wpadnie do nas autorski duet odpowiadający za największe przeboje zespołu Mysłowic, czyli Przemek Myszor i Wojtek Powaga. Porozmawiamy sobie o koncercie Korowa Milky Bar w Katowicach, ale nie tylko.
1: Tak, jak zdążymy, ale myślę, że zdążymy, to spróbujemy znaleźć imiona dla lwiątek, bo takowe się urodziły w Polsce.
2: A propos lwiątek, będzie również to takie lwiątko, powiedzmy, Arebur, czyli przywódca Korei Północnej. Gruby Kim Jong-un. Okazuje się, że już jest tak gruby, że nawet wszechmocna koreańska propaganda nie jest w stanie tego ukryć i być może się w końcu rozpęknie. To wszystko.
1: Dobra, zobaczymy też... poczekaj, bo teraz sobie tego Kima wyobraziłam. To straszne. Słuchajcie, Włosi mają w końcu swoją własną kawkę, o tym też będę chciała powiedzieć. I Polacy są w światowej czołówce robotyki humanoidalnej. O!
2: Super. No to fajnie. To teraz Red Hot Chili Peppers.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Trawestując Kubusia Puchatka, im bardziej Kubuś wchodził do pokoju, tym bardziej nie było tam prosiacka, im bardziej ja jestem po 40, tym bardziej, no inaczej odczytuję tę piosenkę. Płonę, płonę, czyli dziwna wiosna na antenie Antyradia.
2: Coś w tym jest. Słuchajcie, ale zbliża się weekend, tak więc można powiedzieć, że to idealny czas, aby posiedzieć sobie razem, aby spędzić czas wspólnie, prawda? I pograć w planszówki.
1: Oczywiście, bo po 40 to już co innego pozostało, prawda?
2: Kocham grać w planszówki. Słuchajcie, tak się składa, że dziś mamy dla was bardzo fajną planszową grę Hitster Rock, czyli edycję kultowej gry muzycznej stworzonej dla fanów gitarowych riffów, legendarnych zespołów, największych rockowych hymnów, czyli dla was.
1: Tak, no i tę grę będziemy dzisiaj rozdawać. Po godzinie 19 ustalimy, kto będzie szczęśliwą personą, która tę grę odbierze, ale żeby w ogóle o nią powalczyć, trzeba pisać do nas na paramaupaantyradio.pl, a pytanie brzmi, jaki jest twój idealny hit na weekend? paramaupaantyradio.pl. Możecie potraktować to kreatywnie, to może być znowu w życiu mi nie wyszło, albo co tam sobie stryjenka wiszuje.
2: Ważne, abyście uzasadnili swoją odpowiedź i koniecznie zostawili nam numer telefonu, abyśmy po godzinie 19 mogli do was zadzwonić.
1: Piszcie paramaupaantyradio.pl, a już za chwilę zespół, którego nazwa brzmi jak piramida finansowa z lat 90, ale to klasyka polskiego rocka, czyli Golden Life.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół.
3: a gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Czyta lektor AI.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Paul McCartney nie zatrzymuje się. Zapowiedział właśnie rozszerzone wydanie ostatniego albumu The Boys of Dungeon Lane. Krążek dostanie nową oprawę graficzną, a na samej płycie będą 4 dodatkowe utwory. 3 to zupełne nowości, 1 to odświeżona wersja Home to Us, duetu z Ringo Starrem. Premiera online za parę dni, fizyczne wydania będą w grudniu. Nowa stara płyta od Kloster Keller. Zespół właśnie wydał album Recyjan, czyli nagrany na nowo materiał sprzed 30 lat. Dziś też rusza w Polsce trasa promująca ten krążek. Pierwsi w kraju materiał usłyszą fani w Gdyni. Potem do połowy grudnia zespół pojawi się m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie czy w Olsztynie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Słuchajcie, Antyradia, tu parę z głośników. Prosimy nie oddalać się zbytnio od radio odbiorników ani od aplikacji, jeżeli przez taką słuchacie, gdyż iż mamy dla was bardzo dużo ciekawych informacji, jak na przykład ta z Korei Południowej.
1: Tak, za chwilę również zadebiutuje nasz najnowszy cykl, czyli Małgo wie. No dobrze, ale właśnie, Korea. Teraz news z cyklu 007 Arebur, można powiedzieć, wywiad Korei Południowej. Posłuchaj, poinformował, że 42-letni północno-koreański dyktator Kim Jong-un jest ekstremalnie otyły. Ma ważyć 140 kg.
0: Pierwsze, co zauważyłam, to, że on jest w moim wieku. Jego choroba obserwowana jest na całym świecie, ponieważ nagła śmierć mogłaby wywołać pytania o sukcesję. To przede wszystkim stabilność państwa, które posiada broń jądrową, pisze o tym portal Donald.pl.
1: Co ciekawe, gruby Kim miał rzekomo wybrać już swoją następczynię. Jest nią jego nastoletnia córka, Kim Chue. No, ciekawe, czy społeczeństwo odczuje różnicę.
2: Czuje?
3: Au, czuję! No przecież igły to są.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No ty, ale 140 kg to już jest potężnie.
1: Ale jest w twoim wieku?
0: To... Tak, 42 lata. Ja też tyle mam, przyznam się szczerze.
1: Zupełnie nie wyglądasz, tak jak Kim Jong-un.
0: Na 140 kilo też nie?
1: No dobrze, za chwilę Małgo wie, tak jak zapowiadaliśmy, a teraz Linkin Park.

0: Zrobię dla miłości wszystko. To sprzedaj jedną ze swoich gitar basowych. But I won't do that. Meatloaf, jakżeż go nie kochać w parze z głośników. Już za chwilę Prawda Antyradia, a teraz czas na nasz nowy cykl.
1: Mało wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
2: Słuchajcie, jestem trochę nieśmielona, ale będę wam tutaj sprzedawać takie trochę oczywiste oczywistości, ale nie tylko. Bo ja wiem, a wy nie wiecie. Słuchajcie.
0: Dokładnie, mało wie.
2: Ja wiem i właśnie ciekawa jestem, czy wy też wiecie, że podobno ci, którzy regularnie biegają rano, szczególnie często znajdują zwłoki. I ci, którzy wyprowadzają pieski też na spacer
0: tak
2: rano.
0: Jest.
2: I to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że dobrze robię nie biegając, choć z drugiej strony to jest jedyna rzecz, która mogłaby mnie nakłonić do regularnego biegania, gdybym za każdym razem znajdowała czyjeś zwłoki, bo mam nawet listę nazwisk.
1: Mało wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
4: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie gwałciciela dzieci i zwierząt z Kłodzka. Ludzi nie ma, to nie ma i pieniędzy. Depopulacja niszczy polskie gminy. Mazurska służba ratownicza bez siedziby. Już po eksmisji.
5: Prawda Antyradia.
4: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prawomocne 25 lat więzienia dla zwyrodnialca z Kłodzka. Chodzi o Przemysława L., który gwałcił dzieci i zwierzęta. Został zatrzymany w Szwecji w 2023 roku. W pierwszej instancji usłyszał taki sam wyrok jak teraz. O przedterminowe zwolnienie skazany będzie mógł się starać po odsiedzeniu 20 lat. Siedzieć ma też jego żona, dawniej działaczka Koalicji Obywatelskiej. W odrębnym procesie usłyszała wyrok 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy ofierze mężusia. To było dziecko poniżej 15 lat.
5: Prawda Antyradia.
4: 70% gmin ma mniej mieszkańców niż 20 lat temu. Depopulacja przekłada się na ich finanse. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że choć dochody spadają, koszty praktycznie się nie zmieniają, mówi Agata Mróz.
6: W 2024 roku w co czwartej gminie w Polsce same koszty edukacji, administracji i pomocy społecznej przewyższały wszystkie jej dochody własne.
4: Brakujące kwoty są dosypywane z budżetu państwa.
5: Prawda Antyradia.
4: Władze gminy Pisz skutecznie pozbawiły siedziby Mazurską Służbę Ratowniczą. Gmina odzyskała teren nad jeziorem Śniardwy w Okartowie, to co walczyła w sądzie. Jak mówi wicekomandor Mazurskiej Służby Ratowniczej, czuję się dziś, jakby ktoś mi napluł w twarz. Jestem ciekaw, kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo na jeziorze Śniardwy. Jego jednostka jest jedyną działającą w tej części jeziora. Budynki, które pozostały na działce, mają być rozebrane.
5: Prawda Antyradia.
4: Nazizm wciąż żywy w Niemczech. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską właśnie skonfiskowała kilkunastu osobom tamtejsza policja. Przeszukania były też w Polsce. O dziwo, w kraju, który padł ofiarą nazizmu, też powstawały wynaturzenia takie jak to.

0: Śledczy określają to jako muzykę narodowo-socjalistyczną, antysemicką, rasistowską i odczłowieczającą. Powód do wstydu mogą mieć też obywatele Estonii, Włoch i Czech, gdzie też takie dzieła miały powstawać.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na termometrach w granicach 24 stopni, najcieplej w Kaliszu. Cieplej raczej dziś nie będzie, w nocy od 6 w Rzeszowie do 13 w Gorzowie Wielkopolskim. W kolejnych dniach podobna aura do dzisiejszej. Słonecznie powinno być do połowy przyszłego tygodnia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Seria z głośników w Antyradiu.
1: Nie śpimy, najlepszy rok na świecie gra w Antyradiu. The Offspring, I Wanna Be Sedated, to już za nami. A teraz czas na wycieczkę, więc pakujcie mandur.
2: Tak, do Samiuśkich Tatr, czy tam w Samiuśkie Tatry.
1: Samiuśkie Tatry.
2: Polscy turyści usłyszeli w górach przerażające ryki.
1: O.
2: No i byli przekonani, że w pobliżu grasuje jakiś wielki niedźwiedź, więc wezwali ratowników.
1: I do zdarzenia, słuchajcie, doszło w słowackim wąwozie Sucha Bela. Ratownicy przejechali kładami i zabrali turystów w bezpieczne miejsce. Okazało się jednak, że żadnego niedźwiedzia nie było.
2: Bo hałasowały jelenie, właśnie trwa rykowisko, czyli okres godowy, podczas którego samce donośnym rykiem próbują przyciągnąć samice i odstraszyć konkurentów.
1: Ratownicy apelują, żeby nie mylić naturalnych odgłosów zwierząt z zagrożeniem. Takie niepotrzebne interwencje mogą opóźnić pomoc komuś, kto naprawdę jej potrzebuje.
2: Mm-hmm, ale patrz, jeleń chciał tylko znaleźć dziewczynę, tak, a skończył z interwencją służb, bo nawet w lesie nie ma już prywatności.
1: No niestety.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: prawdziwa historia rocka, od klasycznych brzmień po współczesne przeboje. To wszystko będziecie mogli sprawdzić w grze Hitster. To, czy potraficie ułożyć utwory we właściwej kolejności na osi czasu.
1: Tak, a taką grę tak się składa, że można wygrać. A gdzie? A u nas, w parze z głośników oczywiście. Jeśli chcecie ją przygarnąć, to koniecznie piszcie, jaki jest twój idealny hit na weekend. Koniecznie trzeba taką odpowiedź uzasadnić, a na odpowiedzi czekamy pod adresem para@antyradio.pl.
0: Pamiętajcie też, aby w treści maila wkleić się nam albo wpisać, jak tam wolicie, swój numer telefonu, ponieważ inaczej nie będziemy mogli do was po 19 zadzwonić, bo właśnie po 19 wybierzemy jedną osobę, która odpowiedziała tak, że zachęci nas do tego, abyśmy do niej zadzwonili.
1: I żebyśmy obwieścili światu, co nam napisaliście. Hitster, seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach. To można wygrać, taką wspaniałą planszówkę na długie zimowe wieczory. Także piszcie para@antyradio.pl, jaki jest twój idealny hit na weekend. Koniecznie trzeba uzasadnić. A po godzinie 18 wpadnie do nas duet autorski, czyli część zespołu Myslowic. Jeśli macie jakieś pytania, również możecie pisać.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.

0: To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ruszyła rezydencja Metallica w Sphere w Las Vegas. Strona wizualna sprawia, że kolana uginają się pod widzami. Więcej o tym usłyszycie jeszcze w Antyradiu i zobaczycie na naszych socialach. Byliśmy tam razem ze słuchaczami. Intensywny koncertowy weekend przed nami. Już dziś Havok i Blood Red Throne w warszawskiej Hydrozagadce. W Gdańsku wielkie ilości piorunów naraz w pubie Torpeda. Jutro ten skład zawita z kolei do olsztyńskiego Carpenter Inn. A skoro o jutrze mowa, w krakowskim klubie Studio SBB Skrzek, Antimos Piotrowski. Czeski XIII wiek zagra w krakowskim Zaścianku, a w kwadracie Hallas. W niedzielę Hallas w warszawskim Niebie, a w Krakowie w Hyde Parku Black Briar. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Nie wiem, czy ty też masz tak z zespołem Muse, ale ja uwielbiam włączać sobie całą płytę, jak jadę samochodem w nocy.
1: Ja mam tak z niektórymi innymi zespołami, akurat z zespołem Muse tak nie mam, ale na przykład ostatnio tak mam z Jesus Christ Superstar, znaczy no, to nie jest zespół, żeby było jasne, ale ostatnimi czasy głównie tego słucham na okrągło całej płyty od deski do deski. Warto słuchać też parę zgłośników od deski do deski, tak przy okazji na marginesie, bo autopromocja nie zaszkodzi nigdy, no, że w konkursie ostatni będą pierwszymi, można wygrać fajne rzeczy i satysfakcję i warto też słuchać wtedy audycji od deski do deski, bo w kalamburze że ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec.
0: A teraz przeniesiemy się w świat Tomasza Kasprzyka, gdyż iż Kasprol bardzo lubi opowiadać o bardzo takich najważniejszych i kultowych albumach w historii rocka i właśnie teraz to zrobi, gdyż iż przed nami blok z wielkiej płyty.
1: Tak, a w nim zespół Rammstein.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem trzeci album grupy Rammstein, przede mną wydany w 2001 roku. Niezaprzeczalnie, według wielu, jest to najlepsza płyta tego zespołu. Okładka albumu to fotografia martwego płodu. A album przyniósł 6 singli, które do tej pory są najczęściej wydawane ze wszystkich albumów Rammstein. To właśnie na tej płycie znajdują się takie mocne kompozycje jak Zone, Mein Herz brennt czy Ich will. Żelazna pozycja dla każdego fana industrialnego metalu. Co ciekawe i ważne zaraz, znany szwedzki producent i muzyk Peter Tygren doradzał innym tę płytę jako materiał referencyjny dla początkujących producentów. Brzmi wyśmienicie. Rammstein. Muta.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: długiej drodze przez życie warto zainstalować sobie aplikację Antyradia. Może nie wskaże kierunku geograficznego, ale muzyczny zdecydowanie tak. T-Love i nie. Słuchacie pary z głośników, za chwilę Iggy Pop. No i za chwilę Przemek Myszor i Wojtek Powaga, czyli autorski duet, część zespołu Mysłowic, będą naszymi gośćmi w parze z głośników, także nie oddalajcie się nigdzie.
1: Ale zanim to nastąpi, to sprzedamy wam taką informację, że Polacy znaleźli się w najlepszej 16 światowego turnieju robotów humanoidalnych w Chinach i byli jedyną drużyną z Unii Europejskiej, która dotarła do tego etapu.
0: Zespół Brave Mind Fighters wygrał swoją grupę. Inżynierowie musieli tak zaprogramować robota, żeby potrafił wstać z ziemi, pokonać tor przeszkód, a nawet zadać ciosy i kopnięcia.
1: Najlepiej poszło im na torze przeszkód. Za zwycięstwo w grupie dostali robota T-800, na którym mogą dalej rozwijać swoje rozwiązania.
0: No, w listopadzie zacznie się kolejny etap. Tym razem roboty staną naprzeciw siebie w bezpośrednich walkach na ringu.
1: Czyli Polacy nauczyli robota wstawać, bić się i kopać. No to jeszcze teraz trzeba go tylko nauczyć mówić: ty wiesz, kim ja jestem?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: It's Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Ustawa, która ma przygotować Polskę do wojny, jest w drodze. Ropa popłynie szerokim strumieniem. Państwa G7 uwolnią zapasy. Masowe protesty w Hiszpanii w tle. Sytuacja na rynku mieszkaniowym.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rząd przygotowuje ustawę przedwojenną. To przepisy, które mają pozwolić państwu szybko i sprawnie przejść w stan gotowości na wypadek wojny, inspirowane ukraińskimi doświadczeniami.
2: Są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną.
0: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecne przepisy dotyczące obrony państwa są rozproszone. Nowa ustawa ma je uporządkować i przyspieszyć działanie w czasie wojny. Od przerzutu wojska przez dostosowanie prawa do realiów wojennych po inwestycje w zbrojenia i współpracę z NATO. Jeszcze nie wiadomo, kiedy projekt trafi do Sejmu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ropa popłynie szerokim strumieniem, jak zapowiadał wcześniej Donald Trump, później Emmanuel Macron, a teraz Międzynarodowa Agencja Energii. Uwolnionych zostanie 100 milionów baryłek. Ma się to dziać stopniowo na przestrzeni 4 miesięcy. Wcześniej Amerykanie odgrażali się, że zamkną eksport swoich surowców energetycznych, jeśli ropa nie uwolni rezerw.
1: Prawda Antyradia.
0: Alert RCB i wyjące syreny. Pracodawcy muszą się przygotować i przygotować pracowników na taką ewentualność, ale najpierw sami siebie.
3: Każda firma powinna mieć gotowe procedury. Musi też wyznaczyć osoby odpowiedzialne, mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment.
4: Najważniejsze jest to, aby tych wewnętrznych zasad postępowania nie ustalać dopiero w momencie zagrożenia. Należy je wcześniej omówić z zespołem i przećwiczyć podstawowe scenariusze. Warto wcześniej wyjaśnić, jak rozpoznać sygnał, gdzie szukać oficjalnych informacji, którędy można się ewakuować, no i kto koordynuje działania.
3: Procedury muszą też objąć pracowników, którzy pracują w terenie. I to, co zrobić po zakończeniu alarmu. Na przykład, kto ma powiadomić pracowników o tym, że mają wracać do pracy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Strajk generalny jutro, a dziś wielki protest przed parlamentem. To Hiszpania i fala niezadowolenia w związku z sytuacją najemców mieszkań. Zaczęło się od wyrzucenia na bruk seniorki, która wynajmowała mieszkanie przejęte przez fundusz inwestycyjny, który podniósł jej czynsz tak, że nie była w stanie go opłacić. Wynajmowała wcześniej ten lokal przez 70 lat. Dziś Kongres Deputowanych odrzucił przepisy zwiększające prawa najemców. Prawie 2 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Ted wraca, ale tym razem jako serial animowany. Akcja ruszy 12 lat po drugim filmie. Pluszowy rozrabiaka i John są już sąsiadami, mają rodziny i nadal podsycają nawzajem swoje złe pomysły. Głosów ponownie użyczą Seth MacFarlane i Mark Wahlberg. 8 odcinków zadebiutuje 17 grudnia. Trzeci sezon Wednesday nakręcony. Do Jenny Ortegi dołączyły Winona Ryder i Eva Green. Ta druga aktorka zagra ciotkę Wednesday. Netflix pokazał pierwsze zdjęcie, ale daty premiery nie podał. K-popowe łowczynie demonów trafią na wielki ekran. Szef Netflixa zapowiedział szeroką, kinową premierę kontynuacji. Pierwszy film debiutował od razu w serwisie, a do kin trafił później na pokazy ze wspólnym śpiewaniem. Tym razem Netflix chce sprzedać bilety, zanim zaprosi widzów przed telewizory. Daty premiery drugiej części jeszcze nie ma.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach w granicach 24 stopni, najcieplej w Kaliszu. Cieplej raczej dziś nie będzie, w nocy od 6 w Rzeszowie do 13 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. W kolejnych dniach też nie cieplej niż teraz, ale słoneczna aura utrzyma się aż do połowy przyszłego tygodnia.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Wyparza z głośników w Antyradiu.
1: Rubisławik w Antyradio!
2: Za mną chciałbym to powiedzieć!
3: No i pięknie, no i tak się zaczyna rozmowę, tak powinno się zaczynać przedstawienie. Przemek Myszor i Wojtek Powaga, czyli Mysłowic, dzisiaj są gośćmi pary z głośników. Dzień dobry, panowie.
4: Nawet nie wiem, dzień czy mogę dobry powiedzieć dobry wieczór.
5: Dzień dobry wieczór, można dzień powiedzieć.
3: Ale możesz powiedzieć, u nas możesz powiedzieć wszystko. Znaczy poza brzydkimi słowami, bo przyjedzie Krajowa Rada.
4: I wiesz, obiecałeś.
3: I ja wiem, już się obciągnęło to nastrój troszkę, no ale co zrobić. Panowie, spotykamy się, żeby porozmawiać o koncercie, który zbliża się wielkimi krokami w Katowicach, Korowa Milky Bar.
5: 15 listopada.
3: 15 listopada.
6: Powiedziałaś, bo my się ciągle myli. 15 listopada. Mm-hmm. Rozwalimy tą budę normalnie, ci wszyscy alieny, bo tam w spodku u nas mieszkają alieny.
5: Tak?
6: Bo spodek nie przyleciał z kosmosu, tylko my go wykopali z dołu, z gruby. Mm-hmm. Tam my kopali, u mnie ojciec kopał węgiel.
4: Poziom 600.
6: Teraz na poziomie 600 i wykopał spodek. I się
5: wiecie, że ja nigdy nie byłam w spodku?
6: I teraz będziemy tam grać koncert. I tam są alieny takie uśpione w tym spodku.
5: To może przyjechać.
6: Korowe Milky Bar i oni będą wszystkie
4: wyłazić. One tam dość lotają.
3: Boże ty mój, jak pięknie posłuchać śląskiej gwary. Ja się urodziłem w Bytomiu, ale ani słowa po śląsku nie umiem gadać.
5: Hasiok.
3: Hasiok to kibel, to wiem. To tyle wiem.
5: Korzeń.
3: Dobrze, to tego nie wiem.
6: Może ja wiem. Ładną dykcję jak na Ślązoko.
3: No prawda? No dziękuję, Pierunie. Dobrze, no to powiedz.
4: Kiedyś Mieszko. Co? Właśnie, że się urodził, ty żeś Mieszko.
3: We Warszawie. Czyli Gorol. Nie, to już prawie gorzej niż ze Sosnowca.
6: Ale przyjdziecie do Spodko.
3: Jasne, pewnie, oczywiście. To się okaże. A jak czujecie się przed tym koncertem? Jak w ogóle? Katowice troszkę od czasu, kiedy ta płyta miała swoją premierę, troszkę się zmieniły. To jak dzisiaj te utwory się w tym spotku przeglądają jak w zwierciadle?
6: Będą się przeglądały i będą wyglądały, mamy nadzieję, tak samo jak te 10 lat temu, ponieważ siedzimy teraz na sali prób i cyzelujemy każdy dźwięk, każdy aranż, każdego. Ale mi się wszystko oddać, jak było wtedy.
5: No właśnie,
4: kolego, bo... Czemu ty tak poważnie zacząłeś mówić?
6: No bo się zgromiła mnie wzrokiem pani prowadząca.
3: Małgorzata, że ja? Dobra,
5: to ja na pytanie zerknę, słuchajcie. Bo od premiery albumu zaraz ćwierćwiecze będzie, prawda?
4: Oj, no musisz.
5: Ale zastanawiam się, czy dziś z perspektywy czasu i tych nowych doświadczeń muzycznych odkrywacie w tych utworach coś, czego wcześniej nie dostrzegaliście.
6: Ja odkryłem, teraz ja to ogadam ciągle, ale ja odkryłem w tym coś, w tej płycie coś, czego dawno nie widziałem, gadałem właśnie podczas przygotowań, przed tymi naszymi przygotowaniami z Mateuszem. Mówi: Mateusz, co ci ludziom, naszym wokalistą, Mateo, co ci ludzie widzą w tej korowie? No to tylko płyta, gramy, proste gitary.
5: Jak, właśnie genialna jest. Ja może będę tym głosem pokolenia.
6: Jak w ognisku, teksty takie prostackie. A Mateusz, co ty gadasz? Nie pozwolę ci tak mówić. To jest moja płyta, na której się wychowałem. Teraz, kiedy się przygotowuję, gram, staram się każdy dźwięk oddać. Tak słucham, i wow.
4: Ale nie umie tego zagrać.
6: Ale to jest świetnie zrobione, jakie to jest miękkie, jakie to jest ładne, jakie te aranże są proste, jakie te teksty są proste, jakie te teksty są prawdziwe. No i odkrywam ją tak bardzo, bardzo na nowo znowu.
3: Przemysław Myszor
6: tu naprawdę.
3: I Wojciech Powaga dzisiaj są gośćmi pary z głośników. Za chwilę wrócimy, porozmawiamy sobie jeszcze trochę o życiu, o starych Polakach. Jeśli macie jakieś pytania do naszych gości, piszcie paramałpa antyradio.pl. No a my gramy Sprzedawców Marzeń.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: 15 listopada, czyli już bardzo niedługo, w katowickim Spodku zespół Mysłowic wykona całą płytę, zagra koncert, podczas którego zagra całą płytę Korowa Milky Bar. Płyty, która dla tysięcy słuchaczy stała się symbolem emocji i alternatywnego brzmienia początku lat 2000. Tak sobie zapisałam. I rozmawiałam dzisiaj z...
2: W pamiętniczku.
1: Nie, bo wiecie co, rozmawiałam też z trochę młodszymi osobami ode mnie. Ja mam 42 lata. W 2003 roku pisałam maturę. Korowa Milky Bar ukazała się w roku 2002. I to była dla mnie naprawdę taka jedna z bardziej przełomowych płyt, tak? O samotności, niespełnieniu, nie wiem, o potrzebie bliskości, rozczarowaniu rzeczywistością. Przynajmniej ja to tak odebrałam. I zastanawiam się, czy my teraz zataczamy koło, czy te emocje są podobne, czy wy też czujecie, że ta płyta w dzisiejszym świecie ma rację bytu? No,
3: tak, zdecydowanie. Znaczy, czy czujemy to trudno powiedzieć, ale my widzimy, że ona rezonuje z nowym pokoleniem tak naprawdę, bo na nasze koncerty zaczęło chodzić bardzo dużo nastolatków wręcz i oni wszyscy pytają o korowę. Mm-hmm. Wszyscy nas pytają o korowę. To zaczyna być denerwujące, naprawdę.
2: O mechaniczną pomarańczę też pytają?
3: Nie, o korowę pytają. Kiedy korowa nas spotykają w ogóle? Kiedy korowa? A korowa kiedy, nie? I w ogóle nie można o czym pogadać, bo wszyscy pytają o korowę. Młodzi pytają o korowę i też... Nie wiemy, jak to się stało. Analizowaliśmy to wielokrotnie. Nie wiemy dlaczego, ale faktycznie coś jest takiego. Znaczy, może tak. Faktycznie, jak teraz przygotowujemy się do tej korowy i musimy przesłuchać tą korowę. My znamy ją na pamięć. My nie słuchamy tej płyty, rozumiesz? Bo wydaje się, że znamy te numery. Natomiast jak zaczynasz słuchać od początku do końca, to dopiero gdzieś tam w połowie płyty w ogóle orientujesz się, jaka to jest dolina.
1: No jest.
3: Jaki to jest gruz w ogóle. Totalnie ruina maksymalna, nie? I jakby to, jak to jedna piosenka po drugiej, jak to schodzi cały czas w dół. Więc ja sobie też przypomniałem na przykład dlaczego napisałem tekst do piosenki Acid Land, tak? Taki, a nie inny. Przypomniałem sobie też tamte momenty, znaczy ja pamiętam tamte momenty, że byłem przerażony, tak? Ale już nie poczułem dlaczego dawno, dopóki tej płyty nie posłuchałem. Jeszcze niestety, ponieważ jestem głupi, to przeczytałem sobie parę komentarzy, które tam są całkiem nowe. No to nie są komentarze sprzed tam 15 lat, tylko z miarę świeże rzeczy po prostu i kurde, nie wiem, co z tym zrobić.
1: Ale właśnie to
3: w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. Ludzie piszą, że to oni, że tu w ogóle w ogóle płyta jakaś tam ważna i że to jest w ogóle dolina i tak dalej. To można sobie poczytać, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja nie wiem, co z tym zrobić. Ja nie wiem, jak mamy to traktować.
2: Zawsze można powiedzieć, że to wszystko żart był taki.
3: No bo to kawał w zasadzie.
2: Ironicznie żartobliwie. Nie, żartuję.
1: Nie, dobra, słuchajcie, muszę jeszcze podpytać szybko o Poland Rocka, bo jak wspominacie ten koncert, to co się wydarzyło teraz na festiwalu i jak ten Czaplinek, bo tam ponad 800 tysięcy osób. I chcielibyście chociaż namiastkę tego mieć teraz w Spodku?
4: Zdecydowanie. Chcielibyśmy mieć tą chociażby cząsteczkę tego. To był, powiem szczerze, mówiłem ci na ofie, że to był najlepszy koncert w moim życiu. Przyjechałem taki wylusowany, mówię, zagrałem miliard koncertów w życiu, Poland Rock. Potem wyszedłem posłuchać zespołu, który grał przed nami, amerykański, przepraszam, ignorancję, nie pamiętam. Obejrzałem się za siebie, zobaczyłem...
1: Może ludzi.
4: No i narobiłem wtedy w gacie. Mówię, a cię i co teraz? Ja wyjdę na scenę. Kiedy już wyszedłem na scenę, zaczęło być... Wszystko minęło, zobaczyłem tych ludzi, zobaczyłem to wszystko, no i oszalałem ze szczęścia.
3: No to szczerze mówiąc, mało rzeczy robi takie wrażenie.
2: Przemek Myszor i Wojtek Powaga są gośćmi Antyradia. Za sekundę jeszcze spróbujemy panów pociągnąć odrobinę za język, a teraz Franz Ferdinand, Take Me Out.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Wow! W Aldi

regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Przemek Myszor i Wojtek Powaga, czyli Mysłowic, dzisiaj są gośćmi pary zgłośników. W tym naszym uniwersum obłędu, co was, panowie, dzisiaj najbardziej śmieszy, zadziwia? Jako bacznych obserwatorów naszej rzeczywistości was pytam.
2: Śmieszy, zadziwia.
1: No.
2: Jesteśmy na antenie, nie mogę powiedzieć.
3: No właśnie, nie za bardzo.
1: Rozumiem, no przykro nam bardzo. To po 22.
3: Tutaj niedaleko jest taka winiarna izbeczka i tam jest taki napis i nóżka strasznie śmieszył. Ale nie możemy zacytować, ale kto bywa na Czerskiej tutaj, to może wiedzieć, o co chodzi.
4: Może jakaś parafraza.
3: Taka firma ten...
1: Tak. Ale już nie wchodźmy w szczegóły. A jaki jest wasz sposób na to, żeby taki udany duet... tyle czasu i tyle księżyców ze sobą razem spędzać i...
4: Tworzyć.
3: Nie lubimy się i zawsze się spotykamy generalnie. To jest podstawa kilka. Jak musimy ze sobą porozmawiać, to trochę cierpimy, ale w związku też się pojawiają takie nieoczekiwane jakby energie, kosmiczne energie, bym powiedział nawet w pewnym sensie.
2: A pamiętasz tą kosmiczną energię? Kiedyś dostawaliśmy pokoje wspólne.
3: Ojej, to jest niezapomniane.
1: Ale to rozwincie, panowie.
4: Boję się zapytać.
2: Po koncercie zmęczeni strasznie, dostajemy jedynkę. Dobra, już niech będzie ta jedynka. Patrzę, wspólne łóżko. Niech już będzie to wspólne łóżko, chcę iść spać.
3: A to takie było małe, mecz 40 raptem.
2: Śpię. Obejmuję tą Oleńkę w nocy. Mówię, kurde, czemu ta Oleńka taka duża, Przemek?
3: A ja śpię. I ten się do mnie zaczyna dobierać, nie? I ja tak coraz bardziej na lewo już leżę na kancie.
4: A, czyli umówmy się, że to, co w pokoju hotelowym, zostaje w pokoju hotelowym.
3: Ale nie chciałem kontynuować, bo są też inne rzeczy, bo...
1: No. No
3: a pamiętasz, jak zawsze...
1: Nie, ale no nie mówić. Dlaczego, powiedzcie, pośmiejemy się razem.
3: O czym mam nie mówić?
2: No o tym.
3: O tym, o drzwiach z szybą?
2: Ja, no to możesz powiedzieć.
3: Tego nie mogę powiedzieć.
1: Panowie, nasza publiczność już teraz naprawdę słuchalność.
3: Ale mogę powiedzieć, że Wojtek miał taką...
2: Możemy powiedzieć o 15 listopada, że gramy koncert.
4: Ja tutaj mam pytanie przygotowane.
3: O tym, jak się do mnie dobierałeś.
2: Ale to myślałem, że jesteś Oleńka.
3: No,
1: historia z drzwiami. To jest poza... na antenę, czy nie na antenę?
3: Z drzwiami jest absolutnie nie na antenę. I zresztą to by należało zobaczyć. Tylko tyle.
4: Dobra.
3: Inne historie to jest takie, że Wojtek czasami robi pułapkę na złodziei w ogóle, żeby mu nie weszli. I na przykład często bywało tak, jeszcze jak spaliśmy razem, że ja już tam leżę, w ogóle coś tam ten, a Wojtek nagle wstaje z łóżka, w ogóle gdzieś tam leci pod drzwi i coś tam majstruje, nie? A tam jakieś krzesła, jakieś pułapki.
4: Znaczy ja się podpisuję pod tym, bo ja też takie rzeczy robię.
3: Co ty robisz? On,
1: wczesne lata 2000.
4: Dobra, panowie.
1: Dziki zachód.
4: Ja mam jeszcze pytanie, czego możemy się spodziewać podczas koncertu. Przypomnę, 15 listopada, już niedługo w katowickim Spodku. Czy będzie to sentymentalna podróż do czasów wydania płyty? Czy może przygotowaliście coś nowego, nowe aranżacje?
3: Tak. Będziemy handlować kefirem.
4: Ale... Mój pies ma na imię kefir, nie dam.
2: Przygotowaliśmy piękne, 100% wersje korowe Milky Bar. Przygotowaliśmy przeboje, które gramy zwykle, ale będzie niestety zaprosiliśmy paru gości i zagramy dwie piosenki, nie nasze, dwa covery. Będzie trzy ogromne ekrany, na których co pewien czas będę pokazywany kiedy gram solówkę. Nie będzie pokazywany.
3: Ale czasami się pojawią też numery Totka, że to ktoś może wygrać.
2: I będzie
4: warto.
2: Cudownie.
3: Warto.
2: Zacząłem chodzić na siłownię, także będzie co pokazać.
1: O, kochany, to będzie i posłuchać czego, i na co popatrzeć.
2: Będzie się co na co popatrzeć, hop, i godę.
3: Przygotowujemy się już od miesiąca, już pompki w ogóle, Wojtek, mam codziennie tam 50 pompek, więc już...
1: Dobrze. Antyradio! To trzymamy was za słowo. Przemek Myszor i Wojtek Powaga, bardzo wam dziękujemy za tę wizytę w parze zgłośników.
4: I do zobaczenia 15 listopada w Spodku, w Katowicach.
3: Do usłyszenia. Jak was nie będzie, to wrócimy tutaj i źle się to skończy.
2: Ciebie nie będzie.
1: I kiedy zabraknie się. No dobrze, to może Mysłowic zagramy, co? Pozwolicie?

0: rock and roll w starym, dobrym stylu. To jest to, co jakkolwiek infantylnie by to nie zabrzmiało, tygryski lubią najbardziej.
1: To teraz będzie o lwiątkach w związku z tym. No, słuchajcie, w łódzkim zoo urodziły się dwa lwiątka, a mieszkańcy mogą zdecydować, jak te lwiątka będą mieć na imię. O sprawie pisze Donald.pl.
0: Samiec i samiczka lwa azjatyckiego. Na takie narodziny łódzkie zoo czekało ponad 20 lat. Rodzice maluchów to Shiva i Loki.
1: Głosowanie odbywa się na Facebooku. Mamy do wyboru 4 pary imion. Strzyga i Faruk, Stanisław i Stefania, Seko i Szani oraz Szpulka i Supeł.
0: Wszystkie imiona zaczynają się na literę S, jeśli się nie zorientowaliście, zgodnie z tradycją ogrodu, a największe zainteresowanie wzbudzają właśnie Szpulka i Supeł.
1: No, Szpulka i Supeł brzmią naprawdę uroczo, dopóki nie przypomniesz sobie, że za parę lat te zwierzątka będą mogły cię zeżreć.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Szpulka
0: i Supeł brzmią naprawdę supeł. Super. To teraz może w takim razie Fabryka Małp, skoro już jesteśmy w tej naszej menażerii. Lady Punk, jedziemy.

0: Skoro już tak wesoło zrobiło się na antenie Antyradia, to gwarantuję wam i Tomasz również gwarantuje, że będzie jeszcze weselej. Słuchajcie, dziś piątek, zbliża się weekend, więc czas na co? Czas na planszówki.
1: Dokładnie tak, bo w pewnym wieku to już na co innego może być czas. Nie, planszówki bardzo fajne rozwiązanie na długie zimowe wieczory i my dzisiaj rozdajemy wam grę Hitster, znaczy rozdamy ją tej szczęśliwej osobie, która...
0: Hitster Rock.
1: Tak jest, która napisała do nas na adres paramaupa@antyradio.pl, a pytaliśmy, jaki jest twój ulubiony hit na weekend. Trzeba było oczywiście uzasadnić tę odpowiedź.
0: A ty masz taki?
1: Ulubiony hit na weekend? Mhm. Bożesz ty mój, znowu w życiu mi nie wyszło. To oczywiście pierwsze, co mi przychodzi
0: ja
1: do głowy.
0: Ja sobie tak pomyślałam, że kiedyś bardzo lubiłam takie hity, przy których można sprzątać, tylko ostatnio właśnie nie sprzątam, więc też nie słucham muzyki.
1: I wtedy możesz sobie puścić znowu w życiu mi nie wyszło. Widzisz, piękna klamra to wszystko. A jakie to są hity do sprzątania?
0: No AC/DC? Takie...
1: Jeden Lisa, jeden z nich?
0: Może być, ale też przy Iron Maiden na przykład bardzo dobrze się sprząta i też na przykład jak idziesz sobie na siłkę na bieżni, jak jesteś, to też do Iron Maiden polecam.
1: Polecamy, poleca Małgo Wierzejewska, a my polecamy słuchać parę zgłośników. Już za chwilę. A właśnie, rozmawialiśmy z zespołem naszym polskim Oasis, czyli z Mysłowic i powiedziałaś nieładnych kilka słów o zespole Jam. To teraz proszę zapowiedz, że
0: Jam.
1: Będzie.
0: Będzie.
1: Jam. Naiwne pytania.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Halo,
2: dzień dobry, halo wóz, halo Małgo, czy mnie słyszysz?
1: Halo Tomasz, halo Łukasz.
2: Łukasz to za chwilę, Łukasz poczeka, kochar to poczeka. Najpierw, kochani, przypomnimy wam, dlaczego właściwie mamy zamiar rozmawiać z Łukaszem. Ano dlatego, że zbliżają się długie zimowe wieczory. A co najlepiej robić w takim czasie?
1: Oczywiście, że grać w planszówki.
2: Oczywiście, że tak.
1: Mhm. I zadaliśmy wam pytanie konkursowe. Jaki jest twój idealny hit na weekend? I poprosiliśmy o uzasadnienie odpowiedzi. I do kogoś z was, już trochę zdradziłam, ja wiem.
2: Zadzwonimy za chwilę. A do wygrania jest gra Hitster Rock, czyli seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach. Zależnie od edycji, gracze rozpoznają utwory, wykonawców, określają lata albo dekady, układają piosenki na osi czasu, albo mogą też wykonywać zadania w formule muzycznego bingo.
1: Gry łączą muzykę, emocje, rywalizację i nostalgię oraz pomagają rozkręcić każde spotkanie ze znajomymi.
2: Jaki jest twój idealny hit na weekend? Uzasadnij odpowiedź. O to pytaliśmy dzisiaj was i o to zapytaliśmy również Łukasza. Halo Łukaszu?
3: Tak.
2: Dzień dobry, kochany. Co tam u ciebie słychać?
3: Dobry wieczór.
2: A
3: toczę właśnie nierówną walkę z trójmiejskim korkiem na obwodnicy.
1: Ja znam te korki. Ja czasami przez Trójmiasto tą obwodnicą przyjeżdżam do mojego rodzinnego Koszalina i też tam stoję.
2: Ja nie znam tych akurat trójmiejskich, ale znam niektóre inne korki, także nie zazdroszczę, ale zawsze możesz sobie odpalić Antyradio via aplikację Antyradia. Jaka jest twoja odpowiedź na nasze dzisiejsze konkursowe pytanie?
3: No, moim najlepszym hitem na weekend jest My Parties z zespołu Dire Straits.
2: A dlaczego właśnie ten kawałek?
3: A, bo ja jestem prostym chłopakiem i proste rozrywki mnie zaspokajają. Dobry drink, dobra kuchnia i... To jest dla mnie definicja dobrej imprezy.
1: No to teraz dołączysz do tego jeszcze planszówkę.
2: Wygrywasz grę Hipster Rock. Brawo, gratulujemy. Cieszysz się?
3: Pięknie. Bardzo. Słyszałem, że to świetna gra.
2: Kogoś chcesz pozdrowić jeszcze przy okazji w gratisie?
3: Tak, moją Małgosię, moją ukochaną.
1: O, jak ładnie ma na imię.
2: Piękne imię, znamy nam skądinąd. Dobrze, to pozdrawiamy i twoją Małgosię. Niech wam się dobrze gra.
1: No i dajcie znać, jak się gra.
2: A my tymczasem gramy.
3: Damy na pewno.
2: A my tymczasem odpalamy sobie YouTube, Beautiful Day.

0: My Generation, a mówili, że jak się śpiewa, to się nie jąka. A proszę bardzo, zadajemy temu kłam. Nie po raz pierwszy w parze z głośników w Antyradiu.
1: Tak dechu. Jest.
0: Już za chwilę będziemy rozmawiać sobie, wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem i będzie o psie Straży Marszałkowskiej.
1: Mhm, i mogę zdradzić, jak ma na imię?
0: Możesz.
1: Kobra.
0: No, to zostańcie z nami.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.

0: kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Ale ja marzę o tym, żeby panowie nagrali jeszcze jakąś płytę.
1: No, ja się pod tymi marzeniami podpisuję. Kto wie, może tak będzie. Miejmy nadzieję. Para z głośników w Antyradiu, a tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do miejsca, w którym jeśli ktoś kiedyś pracował, ten się w cyrku nie śmieje, czyli do Sejmu. Suczka Kobra, jeden z pierwszych psów służbowych Straży Marszałkowskiej, zakończyła swoją pracę w Sejmie i przeszła na zasłużoną emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w uroczysty sposób przeniósł psią funkcjonariuszkę w stan spoczynku.
0: 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane, od jutra masz wolne, spocznij, mówi do czworonożnej funkcjonariuszki na nagraniu opublikowanym w sieci.
1: No powiecie, że fakt, iż nie szczekała w Sejmie, to nie takie wielkie osiągnięcie. Ale nie o wszystkich parlamentarzystach można to powiedzieć.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ale to fajne takie.
1: Fajne, bardzo fajne. Znaczy mówisz o tej pani, co szczeka? Nie, o Kobrze, dobrze. No fajne, pewnie, że fajne. Disturb, Land of Confusion już teraz.

0: ale dziś było dużo emocji w parze z głośników.
1: No, jak w dobrym horrorze. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, napięcie stare narasta, byli goście, było nasze polskie Oasis, czyli zespół Mysłowic.
0: Tak, odwiedzili nas Przemek Myszor i Wojtek Powaga i jeszcze dziś, teraz, na koniec, zapraszamy was bardzo serdecznie na ich koncert 15 listopada w katowickim Spotku. Panowie zagrają cały album Korowa Milky Bar.
1: A my już bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie wieczorne. Ja was zapraszam jeszcze jutro od 7 do 10 śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Oczywiście wystąpię w roli...
0: Ładne to.
1: Audrey Hepburn. Teraz się zorientowałaś? Po roku.
0: A wiesz, jak to jest, jak się wychodzi na imprezę służbową i wychodzisz jak Audrey Hepburn, a wracasz jak Courtney Love.
1: No dobrze, to my już wychodzimy, tak. Prawda? Po angielsku. Małgorzata Małgowierzejewska.
0: I Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Wrócimy do was w poniedziałek w parze z głośników od 16 do 20, a po nas...
0: Po nas Turbotop.
1: Buźka.
0: Pa!
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.

0: 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, czas na Turbo Top w Antyradiu. Piątkowy wieczór. Gramy po raz 2805, a to oznacza cudowny jubileusz. No i bardzo dobrze, piękny PIN 2805, hajs się sypie, flota płynie, wszyscy zadowoleni. Jutro sobota, a potem niedziela, można odetchnąć, bo nadciąga już poniedziałek, którego nie widać, ale on zawsze przychodzi bezszelestnie. Dziś tylko jedna nowość, 9 w niebie, 6 w piekle i 4 numery bez gazu. Rozpocznie to wszystko kapela, którą wczoraj graliśmy po raz pierwszy w Turbo Topie w propozycjach. Motley Crue, Nobody Knows What It's Like To Be Lonely. To jest ta jedna, jedyna nowość, ale ona będzie pięknie cykać w waszych radioodbiorniczkach.
0: 20.

0: Paul Breaker. Piosenka o dupie Maryni. Dziś 5 do szatana na kolana spadają i są w strefie zagrożonej turbotopu. Czy ich usłyszymy we wtorek, to wszystko wyjdzie w praniu. Ale oczywiście, jeżeli poklikacie na antyradio.pl przez weekend, to może tak się zdarzyć. 9 po 8 wieczorem. Widzę, że nasze asy już przechadzają się jak czaple po boisku i zobaczymy, co ten meczyk nam pokaże, jeżeli chodzi o naszą kadrę. Rumunia po drugiej stronie, Liga Narodów trzecia kolejka, na razie szału nie ma. Slash, Miles Kennedy, Flying Blind, prosto z mojej czarodziejskiej patery, czyli dwa asy w pakiecie i posłuchajmy, co skombinowali.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Accept, Save Us. Niemcy powstali w 1968 roku i nazywali się na początku Band X, ale w 76 wpadli na pomysł, że będą nazywać się Accept i właśnie mają 50 lat na karku. Bardzo przyjemny kawałek, taki powiew starych czasów. 19 minut po 8 wieczorem, Accept dziś na miejscu 18 dostaje od Was dwa obroty w górę i przesuwa się pomalutku. Po co to pokazywać te bramki w tego meczu ze Szwecją i denerwować polskiego kibica? Czy coś wsadzimy tym Rumunom? Daj Boże! BNDK i Glamstone nadciąga na 17. Dziś jeden do nieba.
1: 17.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. The world is a

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: Po reklamie.

0: 20:38 nadciąga, za nami Ira z utworem Za każdy dzień ładny lot. Dziś zaliczają 4 obroty do nieba. Są już w tunelu. Rumuni oraz Polacy zbierają się, obie drużyny, i za chwilę pójdą konie po betonie. Zobaczymy, bo przecież te ostatnie meczyki to naprawdę trzeba być bardzo silnym psychicznie, żeby oglądać grę polskiej reprezentacji i się nie denerwować. Tu nawet wiadro melisy nie pomoże, kiedy na to wszystko patrzysz i zastanawiasz się, jak oni tam trafili. Father of Peace i chaos, który za chwileczkę ujawni się w naszych radioodborniczkach, i zobaczymy, jak sobie poradzili na miejscu 14. Sprawdźmy to. I jest 3 do nieba.
1: 14.

Bardzo dobre tempo. The Howlers i Drive to 13 na turbotopie. Dziś dwa obroty w górę. No i jest taki poważny kandydat do tego, żeby już niebawem zameldować się w pierwszej dziesiątce. To jeszcze nie gwizdną sędzia, ale już wszystko za nami. Hymny, powitanie, proporczyki. Za chwileczkę to się zacznie. 20:46 na liczniku. I zobaczymy, proszę Państwa, czy ten pierwszy kwadrans, on jest zawsze bardzo ważny, czy Polacy tu w tym pierwszym kwadransie zrobią jakiegoś psikusa. Dziwna wiosna nadciąga na miejscu 12.

0: Royal Blatten over ten, 11 na turbo topie dziś 2 do piekła, ale 3 złota zgarnęli na liście 20.53. Motley Crue to jedyna dziś nowość, Ball Breaker, Ece, Bendeka, Tonayomi, Ira, Father of Peace, The Howlers, Dziwna Wiosna i Royal Blatt. Tak to wyglądało od miejsca 20 do 11. A to wszystko, co najważniejsze, wydarzy się po godzinie 21. 7 minut meczyku za nami, Polska kontra Rumunia, nadal 0-0. Nie mieliśmy jeszcze żadnej takiej klarownej sytuacji, no ale coś tam gramy. Proszę Państwa, tak więc na ten moment to by było na tyle. Można się zająć swoimi sprawami, ale odpalamy maszynę o 21.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ajajajajajaj, Puerto Rico. Ależ wspaniale byłoby być teraz w Puerto Rico i żyć za friko. Minutka po 21. Turbo Topic, notowanie 2805. Piątkowy wieczór, za chwilę kwadrans meczyku za nami i nadal Polska z Rumunią bez bramek. Ale przyznam, że Rumuni mieli też swoje okazje i mieliśmy troszeczkę szczęścia, ale to przecież nie tak miało wyglądać. Póki co, Jerzy Styczyński, Po co ci? Tak nazywa się ten kawałek, który za chwilę odpalimy na pozycji 10, po raz 7 w zestawieniu. I jest to numer bez gazu, a tych bez gazu dziś aż 4 w pakiecie. Czas na póki co.
0: 10.

jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot, chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.

0: Elephant i Dying in Reverse. Wspaniały jest ten kawałek, posłuchałem z przyjemnością, a tu nagle, proszę Państwa, zmiana akcji. Wygląda na to, że muszą to jeszcze sprawdzić, bo prawdopodobnie Rumun wyleci z boiska, a Polacy będą mieć za chwileczkę rzut karny. Taki oto zwrot nastąpił w tym meczyku. Cage the Elephant i Dying in Reverse na miejscu 9. Dziś 2 obroty w górę, po raz 6 w zestawieniu. No ale myślę, że jeszcze mogą wycisnąć więcej z tego numeru. 21.09, Lewandowski podchodzi do piłki i zobaczymy, czy to trafi. A jak trafi, to powiem w kolejnym wejściu, bo teraz będzie rządzić Grzegorz Kupczyk i jego kawałek naznaczony.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

numer Kasabian, Nothing Better Than This. To jest ósemeczka na Turbo Topie, bardzo ładnie mi wszedł, a Polacy byli blisko na 2-0. Strzelał Nowak, ale obok słupka. No i okazało się, że faktycznie ten rumuński obrońca wyleciał z boiska, Lewandowski trafił, Polacy prowadzą 1-0. Za chwilę 30 minut spotkania za nami. No ale oczywiście karny karnym, ale chciałbym tu zobaczyć ze dwa gole takie z akcji. Teraz rzut rożny dorzucił. Nic z tego na razie nie wyszło. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układać. Na razie 1-0 dla Polski, a przed nami siódemeczka. Czy ta siódemeczka dziś była szczęśliwa dla takiej trójeczki? Mechmasza stać z utworem Crime? Nie do końca, jeden w dół. 7.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. To reklama.

0: Turbo topie dziś niestety 4 do piekła. Wczoraj świętowali drugie złoto, a tu taki zonk. 21.32, za chwilę skończy się właśnie sędzia gwizdnął. Pierwsza połowa za nami, Polska, Rumunia 1-0, lewy z karnego. No i Rumuni grają tym razem w 10, ale czasami odnosiłem wrażenie, że jak było po 11, to lepiej nam szło. Proszę Państwa, za chwileczkę Nothing But Thieves i Baby Cool. To jest czwóreczka na turbo topie bez gazu po raz 7 w zestawieniu. A gdyby ktoś chciał iść na galę MMA kontra Hala Orbita Wrocław 10 października, proszę skrobnąć maila, imię, nazwisko, a ja Was tam wyślę.
1: 4.
0: A mail to oczywiście turbotopmałpa antyradio.pl.

I taką jeszcze na koniec odpaliłem wam bardzo przyjemną pioseneczkę, którą wykonał zespół Social Distortion. Walk away, don't go back. Ostatnia propozycja z mojej cudownej patery. Trwa przerwa w meczyku Polska-Rumunia 1-0, ale tu trzeba strzelić jeszcze z jednego albo dwa, żeby być pewnym, bo przecież licho nie śpi. No i cóż, dotarliśmy do najlepszej trójki notowania 2805, piątkowy wieczór, drugi dzień października, jutro sobota. Kto będzie mógł, to sobie pośpi, kto będzie miał możliwość, to skoczy na wyższy poziom baletu, a w niedzielę będzie musiał odpocząć i złapać oddech. Pierwsza dyszka, póki co, Cage the Elephant, Kasabian, Mech, Masha, Stash, Hedone, Anthrax i Nothing But Thieves, Baby Cool, bez gazu na czwartym. Miejsce trzecie, także bez gazu, ósmy raz w zestawieniu, zgarnia kapela Rise Against z utworem Katie Bard.

numer to chyba nagrywali w papugarni. Couriers, Nothing Happens Twice, dwójeczka na turbotopie. Trzy obroty w górę i to najpoważniejszy kandydat do złota w przyszłym tygodniu. Ale jak będzie, przekonamy się niebawem. Proszę Państwa, o 22 do gry wchodzi Leszek Gnoiński i rokolekcje. Dziś Leszek bierze na warsztat temat konfliktów w zespołach. Ja dziękuję bardzo za bardzo miły i przyjemny tydzień na Turbotopie. Życzę jak zawsze wspaniałej pogody, cudownego wypoczynku. Słyszymy się w niedzielę o godzinie 18, a nam został jeszcze tylko jeden as. 13 raz w zestawieniu, jeden w górę. Wracają na tron i zgarniają szóste złoto. Queens of the Stone Age. Do usłyszenia. 1.

0: Audycja Nie Hańbi. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie! W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
2: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października. Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
5: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Jest piątek, minęła godzina 22, więc zapraszam na kolejne rokolekcje, czyli nauczanie o polskim roku. Nazywam się Leszek Gnoński i dziś będę się zmagał z tematem niełatwym, a nawet dość trudnym, bo są nim konflikty. Było ich całkiem sporo, dlatego też zacząłem audycję piosenką oddziału zamkniętego, bo do dziś toczy się spór pomiędzy założycielem i dawnym liderem zespołu Krzyśkiem Jaryczewskim, a gitarzystą Wojtkiem Łuczaj-Pogorzelskim. Zresztą Krzysiek opowie o sprawie na tych rokolekcjach. Zabierze też głos Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki. A inne sytuacje konfliktowe? Weźmy choćby pod lupę zespół TSA. Do dziś przecież działają dwie grupy mające w nazwie TSA. TSA Dream Team i TSA MNKWL. Pierwszy to ten, w którym grają muzycy związani z oryginalnym TSA, czyli Marek Piekarczyk, Stefan Machel, Zbigniew Kraszewski i Paweł Mąciwoda, a przed śmiercią również Andrzej Nowak. Drugi to efemeryda założona przez basista Janusza Gniekrasza i perkusistę Marka Kapłona, którzy dokoptowali sobie trzech młodych muzyków. Ale to nie pierwsza taka sytuacja w historii TSA. Na początku lat 90. też działały dwie grupy, TSA i TSA Evolution. Zresztą na podstawie historii jednego z najsłynniejszych polskich zespołów heavy metalowych można by spokojnie nakręcić serial w stylu brazylijskich czy argentyńskich sitcomów. Tam kłócił się chyba każdy z każdym, by potem się pogodzić i znów się pokłócić. Sąd raz wkroczył i orzekł w 2000 roku, że pod nazwą TSA może występować tylko piątka oryginalnych muzyków, czyli Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, Janusz Niekrasz i Marek Kapłon. Jakoś wytrzymali ze sobą kolejne 17 lat, choć wciąż się kłócili, nie rozmawiali ze sobą, robili sobie na złość. Zdążyli nagrać tylko jedną płytę, Proceder. I tak było do 2017 roku, kiedy Marek Piekarczyk miał już dość i zrezygnował. Reszta próbowała to ciągnąć dalej, ale jak myślicie, co się stało? No oczywiście, pokłócili się. Heavy metalowy sitcom trwał jednak w najlepsze, bo dwa lata później Niekrasz i Kapłon reaktywowali TSA, a w 2021 roku Machel z Nowakiem, czyli muzycy, którzy nie znosili się i walczyli ze sobą wcześniej, też się dogadali. Zaproponowali znienawidzonemu Piekarczykowi współpracę. Dołączyli do nich Kraszewski, który występował w TSA przez drugą część lat 80. i Paweł Mąciwoda, też grający w jednym z wcieleń TSA pod koniec lat 90. Obydwa zespoły obeszły w jakiś sposób wyrok sądowy. TSA Nowaka, Piekarczyka i Machela przyjęło nazwę Dream Team, a to Niekrasza i Kapłona dodało pierwsze literki i nazwisk muzyków i powstała poczwarka TSA MNKWL. Po śmierci Nowaka TSA Dream Team występuje w kwartecie. TSA Piekarczyka i Machela wydał singla z premierową piosenką i dwupłytowy album koncertowy, a TSA MNKWL płytę z premierowym repertuarem. Co prawda sprawa sądowa się nie toczy, to jest od niej o włos, bo TSA Niekrasza i Kapłona używa logo, które nie jest ich własnością. Zobaczymy, jak skończą się te przepychanki. Jak widzicie, nawet historia, powiedziana skrótowo, ma niezwykle dużo wątków i zwrotów akcji. A przed wami TSA jeszcze z czasów, kiedy cała piątka grała razem, czyli z płyty Proceder z roku 2004.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Od lat istnieje konflikt pomiędzy Krzyśkiem Jaryczewskim a Wojciechem Łuczaj-Pogorzelskim, czyli pierwotnym wokalistą i założycielem oddziału zamkniętego, a gitarzystą tego zespołu. Konflikt trafił nawet do sądu. O co walczy Krzysiek Jaryczewski?
2: O dwie sprawy. O nazwę, znak graficzny OZ i o 8 bodajże piosenek, tych, które ja jestem pewien, że są moimi kompozycjami. Wystąpiłem do sądu o przyznanie mi praw autorskich, kompozytorskich, bo autorem tekstów jestem ja i to nie ulega jakby dyskusji, natomiast kompozycje też są moje i tych akurat jestem pewien, bo reszty tak nie za bardzo, ponieważ no było sporo używek w tym czasie z mojej strony i nie do końca pamiętam, jak to było. Więc ja wystąpiłem o przyznanie mi praw kompozytorskich do tych piosenek, których jestem pewien, że to są moje kompozycje. Na pewno Obudź się, na pewno Prywatka, na pewno Ich marzenia, Pershingi, czyli Nazajutrz, Jestem zły, debiut z drugiej płyty, Twój każdy krok, no ale tam nie jestem wyłącznym kompozytorem, ponieważ uważam, że solówka, która jest taka arabska, którą Wojtek wymyślił i tam jest zmiana tonacji, więc to wpływa na całość utworu bardzo i akurat tutaj zgadzam się, że to jest jakiś procent udziału Wojtka w tym. Natomiast tamte, o które wymieniłem, no to są wyłącznie moje kompozycje. Takie piosenki jak Obudź się, to powstały w ogóle jeszcze przed oddziałem, więc tutaj nie ma o czym mówić. Czy Prywatka, którą napisałem, inspirowany Beast of Burden Rolling Stonesów, czy Ich marzenia, tam są trzy akordy na krzyż, które linię melodyczną, akordy, które ja wymyśliłem i tekst. Więc no, mówię, że tych akurat jestem pewien, dlatego o nie wystąpiłem. Próbowałem się dogadać, więc Wojtek mówił, że no okej, okay. Na początku, jak zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o tym, dobrze, ja się zgadzam, ale zostaw mi chociaż jeden procencik przy tych, żeby po prostu nazwisko nie zniknęło jako współkompozytora. Ja się zgodziłem wstępnie, no ale później to wszystko się rozmyło i przeciągało w czasie, więc skierowałem sprawę do sądu.
1: Warto dodać garść faktów. Krzysiek Jaryczewski stworzył oddział zamknięty wraz z Jarosławem Szlagowskim w 1979 roku. Chwilę później dołączyli kolejni muzycy, Paweł Mścisławski i Wojciech Łuczaj-Pogorzelski. Jary wiele piosenek napisał jeszcze przed stworzeniem oddziału. Zespół stał się jedną z największych gwiazd pierwszej połowy lat 80. Wydał dwie płyty, kilka singli i stworzył kilkanaście nieśmiertelnych przebojów. Jary żył wtedy życiem rock'n'rollowca, a w pewnym momencie zachorował na zapalenie płuc, doszło też do zapalenia gardła, stracił głos i musiał odejść z zespołu. Po wielu terapiach i odwykach wrócił do śpiewania na początku XXI wieku i postanowił uregulować swoje sprawy. Wspominał w książce Byłem w piekle, którą napisał z dziennikarzem Kamilem Wicikiem. Po odejściu Szlagi skład oddziału wydawał się niestabilny, więc pomyślałem, że przypiszę na Wojtka moje kawałki, żeby zespół całkiem się nie rozpadł. Byłem młody i głupi, dla mnie pieniądze nie miały żadnego znaczenia, więc gdy przed wydaniem płyty rejestrowaliśmy piosenki w ZAX-ie, zgodziłem się po pijaku oddać prawa do 7 numerów. Wiele konfliktów pojawiło się również po śmierci Czesława Niemena. Córka z pierwszego małżeństwa słynnego artysty miała żal do jego drugiej żony Małgorzaty Niemen o odcięcie jej od majątku po ojcu i wytoczyła jej sprawę. Sama Małgorzata też ograniczała możliwość grania utworów męża. Posłuchajcie Niemena sprzed ponad 50 lat.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Ogromny konflikt trwa również pomiędzy Anną Skrobiszewską, czyli wdową po Grzegorzu Ciechowskim, i muzykami Republiki. Zbigniew Krzywański, gitarzysta, który grał w Republice od początku aż do śmierci Ciechowskiego, zdecydował się pójść do sądu.
2: Cała sprawa jest nie tyle o nazwę, bo cały przebieg procesu sądowego nie był o ustalanie nazwy, ponieważ ja do sądu, jak się okazało, musiałem pójść, bo nie dało rady tego załatwić wcześniej, w inny sposób, przedsądowo. Cały spór nie polega na tym, kto ma prawa do nazwy, bo dla mnie oczywistym jest to, że nazwa Republika przynależy do członków zespołu do momentu śmierci ostatniego z nas. Jest takie orzeczenie, jeszcze nie pamiętam dokładnie z którego roku, ale jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego, bodajże gdzieś tam ze Śląska, z Katowic chyba, którym definiuje nazwę zespołu muzycznego. Że nazwa zespołu muzycznego jest jak gdyby zbiorowym pseudonimem artystycznym zastępującym nazwiska wszystkich członków zespołu i stanowi ich dobro osobiste. A dobro osobiste, jak sama nazwa wskazuje, jest przypisane do osoby. W momencie, kiedy osoba umiera, wszystkie prawa osobiste przypisane tej osoby przestają istnieć. Czyli ta osoba, w związku z tym, że jej nie ma, nie ma też jej praw. Mówię tylko i wyłącznie o prawach osobistych. Oczywiście, do nazwiska przypisane są na przykład prawa autorskie. Mówię o niemajątkowych, ale osobistych. Nie porównujmy tego do praw autorskich, ponieważ w tym orzeczeniu, o którym mówię, do nazwy zespołu nie stosuje się praw z zakresu praw autorskich. Czyli nie jest ważne nawet, kto wymyślił nazwę. Ważne jest to, że ta nazwa zespołu jako pseudonim zastępuje nazwiska i stanowi dobro osobiste wszystkich członków zespołu. Bez względu na wkład i tak dalej, kto jaką rolę w zespole pełnił. Więc ja do sądu poszedłem jako współwłaściciel tej nazwy, a nie prosiłem o sąd o ustalanie prawa do nazwy, tylko sprawa była o naroszeniu dóbr osobistych przez Annę, wdowę po Grzegorzu, która nie wiedzieć czemu w pewnym momencie stwierdziła, że trywializując, upraszczając sprawę, że jest republiką. Złożyła do Urzędu Patentowego słowo republika jako towarowy znak słowny. Zresztą w trakcie procesu sędzia zdefiniował dla uproszczenia sprawy, bo chodziło o to, żebyśmy się dobrze gdzieś tam komunikowali. Tak przynajmniej to odebrałem, że zarejestrowanie nazwy w Urzędzie Patentowym, czyli prawa do znaku towarowego, są de facto prawem do nazwy zespołu na wszelkich polach. Tak to, wiesz, skutkuje. No nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby raptem powiedzieć, że cały dorobek naszego życia nie jest nasz, tylko jest wdowy po Grzegorzu, która uznała, że republikę odziedziczyła po Grzegorzu. Praw osobistych się nie dziedziczy. I jeżeli ja odejdę z tego świata, a koledzy pozostają, ja też już nie będę właścicielem nazwy republika, ponieważ nie ma mnie. Jak mnie nie ma, to nie mam praw. Ostatni z nas odejdzie, to już nas nie interesuje, ponieważ nie ma żadnego z tych, których nazwa republika stanowiło dobro osobiste. To jest niedziedziczalne. Przechodzi de facto do domeny publicznej.
1: Podobne sprawy toczyły się już wcześniej i już wcześniej sądy ustalały, czym jest zespół muzyczny. Do sądu trafili też Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak, kiedyś podpory zespołu Lombard. W 2009 roku Stróżniak zastrzegł w ZAIKS-ie, że każdy, kto chciałby wykonywać utwory Lombardu, musi uzyskać jego zgodę. Dla Ostrowskiej znaczyło to tyle, że nie mogła śpiewać, a i nagrywać swoich wersji piosenek, których była współautorką. Mimo prób porozumienia nie doszło do niego i musiał się tym zająć sąd. W listopadzie 2019 roku orzekł, że Ostrowska ma takie samo prawo do praw autorskich co Stróżniak i może wykonywać swoje piosenki. Przed wami Lombard jeszcze sprzed konfliktu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Krzysiek Jaryczewski walczy o swój dorobek już od jakiegoś czasu. Zapytałem się go, dlaczego nie dopilnowywał tego wcześniej.
2: Trzeba pamiętać, że ten show biznes nasz, taki na wzór zachodni, zaczął funkcjonować stosunkowo niedawno. W latach 80. dopiero to były początki tych zespołów, a wtedy jeszcze nic nie funkcjonowało. Ja pamiętam, jak na rynku fruwały jakieś znaczki z rozetkami, kasety były wydawane pirackie. Wtedy te prawa własności intelektualnej w ogóle nie obowiązywały w latach 80. Później po 90. roku, wiadomo, po zmianie systemu zaczęło to wszystko nabierać jakichś takich cywilizowanych form. Natomiast te zespoły, które właśnie miały początek w latach 70. czy pod koniec lat 70. czy w latach 80., no to nie miały uregulowane tych spraw. I stąd są te konflikty. Prawo jest też niejasne w tej kwestii. Prawo amerykańskie, na które niektórzy sędziowie się powołują, w Polsce nie obowiązuje. Ta dokumentacja też jest kiepska z tamtych lat, więc to jest problematyczne wszystko. Można się opierać, na czym ja się opieram, na zeznaniach świadków, na fiszkach ze studia nagrań w Szczecinie, na takich listach do cenzury, czyli na takich, jak to się nazywało, setlistę trzeba było, żeby urząd tej komunikacji z Mysiej do spraw kontroli, żeby wydał stempel, żeby koncert mógł się odbyć, trzeba było setlistę napisać i utwory dołączyć, teksty i tak dalej. Więc na tym się opieram, gdzie w początku lat 80. większość tych utworów, które graliśmy, właśnie jest w moich kompozycjach. Tam jest to udokumentowane. Czy na fiszkach, czyli wyciągach ze studia, tam gdzie nagrywaliśmy. Później to zostało trochę przeinaczone i źle wpisane i w Zaiksie i tak dalej. Ponieważ no, ja już chodziłem na wysokich obrotach wtedy na innej planecie i nie dopilnowałem tego. Więc na tym ja się opieram. Ale takich nie ma umów jakichś, tak, które by regulowałyby te sprawy. Wtedy w ogóle to nie funkcjonowało. Stąd tyle tych konfliktów jest.
1: Szczerze mówiąc, rzadko który z muzyków, gdy zaczyna grać, zastanawia się nad przyszłością. Cieszy się muzyką, popularnością, a refleksja przychodzi później. Tak było właśnie z Jarym. Do sądu poszli również byli koledzy zespołu Demono. Grupę założył Marek Kościkiewicz, Piotr Kupiaczyk i Dariusz Krupicz w 1984 roku. Nazwali się wtedy Mono. 3 lata później zmienili nazwę na Demono i dołączyli Andrzej Krzywy, Jacek Perkowski i Robert Chojnacki. Kościkiewicz był głównym twórcą repertuaru zespołu. Dwukrotnie opuszczał zespół, a kilka lat po drugim odejściu powołał do życia swoje Demono. I tak w 2008 roku działały dwa zespoły o tej samej nazwie. Andrzej Krzywy wytoczył Kościkiewiczowi proces i po 11 latach wygrał go. Przypominam, że dziś na rokolekcjach o konfliktach, które kończą się często w sądzie. W drugiej godzinie Zbyszek Krzywański i Krzysiek Jarczewski opowiedzą o możliwościach pojednania. Z kolejnymi opowieściami wrócimy za kilkanaście minut, a przed wami Demono z najlepszego okresu, kiedy jeszcze panowie żyli w zgodzie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Witam w drugiej godzinie Rokolekcji. Dziś rozprawiam o konfliktach kończących się w sądach. W pierwszej godzinie Krzysiek Jaryczewski i Zbyszek Krzywański nakreślili, na czym polega konflikt i dlaczego musieli szukać pomocy w sądzie. Zadałem Zbyszkowi pytanie, czy mogli się porozumieć i nie iść do sądu?
2: Na samym początku, w pierwszych kilku zdaniach padła propozycja ze strony sądu ugody, na którą ja z miejsca przestałem. Anna wycofuje zapisy z urzędu patentowego, ja wycofuję pozew, bo ten pozew miał jeszcze swoje tam uwarunkowania, bo chodzi o to, żeby tam ogłosić w mediach, że Anna naruszyła moje dobra osobiste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w stanie z tego zrezygnować, że to żaden dla mnie problem, zresztą nie na tym mi zależało. Zależało mi na tym, żeby mieć święty spokój, ja i moi koledzy z Republiki, żebyśmy mieli święty spokój, jeżeli chodzi o prawa do nazwy, bo to jest zawsze problem. Bo czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że był taki projekt, który wymyślił Leszek Bielik z takim producentem, z Michałem Sokołowskim, pod tytułem Obywatele Republiki. I okazało się, że jest problem z używaniem nazwy Republika do promowania tych koncertów. No to jest już kuriozalna sytuacja, że ja nie mogę, promując koncert, a brałem udział w tym koncercie jako Czarno-Białe Ślady, nie mogę użyć nazwy Republika, bo narażę się na jakieś tam kłopoty z tym związane. To były sytuacje kuriozalne. Gdyby ja był producentem tego koncertu, to bym to zlekceważył, te obostrzenie, że trzeba pozyskać licencję, bo takie były żądania pełnomocnika Anny. Ja bym to zlekceważył, bo proszę bardzo, no to podaj mnie do sądu. No ale to był konkretny producent, który miał swoje obawy i nie używał słowa Republika przy promocji koncertów, na których grane były piosenki Republiki. Ba, występowali na tych koncertach w większości dwaj, a na jednym czy też dwóch, trzej członkowie zespołu. No to są sytuacje, znowu mówię, kuriozalna konstrukcja logiczna, która powoduje to, że dla mnie jest to niezrozumiałe. Wracając do sprawy. Tego typu propozycja. Wycofujesz zapisy z urzędu patentowego, ja wycofuję pozew. Jest sytuacją dla mnie jak najbardziej tego. No niestety to nie zostało podchwycone. Próbowaliśmy negocjować za pośrednictwem mediatora, którego też sąd zaproponował. O mediacjach niestety nie mogę nic mówić, bo to jest sytuacja tajna. Takie są zasady, ale tak czy inaczej też się nie dogadaliśmy. Dla mnie podstawowym problemem oczywiście jest to, że prawa do nazwy zespołu mają członkowie zespołu. Nikt inny. Nie ma takiej możliwości, no po prostu obiektywnie. Trzeba też rozróżnić, co jest w szeroko rozumianym sprawie spadkowym. Dziedziczy się kasę, czyli dziedziczy się prawa majątkowe. Nie można odziedziczyć praw osobistych. Nikt nie może odziedziczyć twojego imienia i nazwiska i twojej tożsamości. Nazwa zespołu ma ten sam walor, znaczy ma tę samą cechę. Jest przypisana do członków zespołu, bo pseudonim zbiorowy artystyczny może być przypisany do konkretnych osób. I nieprzypadkowo stanowi w tym orzeczeniu dobro osobiste.
1: Jak widać, Zbyszkowi Krzywańskiemu został niestety tylko sąd. Przed oblicze Temidy trafili również muzycy Czerwonych Gitar. Stało się to wtedy, gdy Seweryn Krajewski, długoletni lider zespołu, chciał zabronić pozostałym dwóm muzykom, Jerzemu Skrzypczykowi i Bernardowi Dornowskiemu, używania nazwy. Oni udowodnili, że Krajewski nie był współzałożycielem zespołu, a dołączył do niego troszkę później. W listopadzie 2000 roku sąd wydał wyrok na korzyść Skrzypczyka i Dornowskiego. Przed wami Czerwone Gitary z okresu bigbeatowego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reakcje w Antyradiu.
1: Spytałem się Krzyśka Jarczewskiego, czy próbował i próbuje kontaktować się z Wojtkiem Pogorzelskim i czy interesuje się, co z nim się teraz dzieje.
2: Nie, specjalnie nie. Interesowałem się do niedawna jeszcze tym, co się z Wojtkiem dzieje. Nawet mu próbowałem pomóc w kwestii właśnie uzależnień, bo mam spore doświadczenie, no ale niestety skorzystał na początku połowicznie, później w ogóle. Teraz nie wiem, jaka jest sytuacja, bo jak próbuję do niego napisać SMS-a czy zadzwonić, to nie odbiera. Ja patrzę z perspektywy swojej historii, też na historię Wojtka. Wiesz, ja musiałem najpierw ogarnąć się zdrowotnie, pójść na porządną terapię, najpierw się odtruć w ogóle z tego wszystkiego, pójść na terapię taką stacjonarną, później kontynuować to leczenie, pracować nad sobą ciężko, żeby zacząć funkcjonować w świecie, no, jako muzyk, jako ojciec, jako, no, każda z tych ról wymaga racjonalności i takiego trzeźwego spojrzenia. To od tego trzeba zacząć. Tak? A reszta to przychodzi później dosyć łatwo. Do sądu się idzie zwykle w takich momentach, kiedy nie można się porozumieć. Próbowałem, odkąd przetrzeźwiałem, czyli mniej więcej od 2000 roku, próbowałem jakoś załatwić to polubownie, jakoś się dogadać, coś ustalić, pójść nawet na jakiś kompromis, ale no, żeby to załatwić, żeby te wszystkie sprawy formalne, związane z oddziałem, związane z piosenkami, żeby to nie było takie zawieszone, no, że nie wiadomo, co się dzieje. Próbowałem, no niestety Wojtek mnie zwodził przez kilka ładnych lat, co się wydać może dziwne, ale znając go i umiejętność jego manipulacji, takiego odwlekania, znikania i tak dalej. No i wreszcie po prostu pękła pewna nitka, już taka kropla się przelała. I dlatego poszedłem z tym do sądu, też licząc na to, w jakimś sensie, że to go zmobilizuje do tego, żeby się porozumieć. Ja jestem otwarty, ja nawet jestem otwarty na to, żeby, nie wiem, po załatwieniu tych spraw formalnych, po porozumieniu się, żeby na przykład nagrać wspólny materiał i pojechać w trasę, no. Myślę, że to by było z korzyścią i dla nas, dla mnie, dla niej, dla Wojtka, dla słuchaczy, dla wszystkich, no. Ale tutaj trzeba partnera. Ale ja mam nadzieję, że kiedyś Wojtek do tego dojrzeje, zwłaszcza gdyby się zaczął leczyć poważnie ze swoich uzależnień, to wtedy jest szansa.
1: Wydaje mi się, że gdyby się dogadali i połączyli szyki, to może jeszcze na chwilę odzyskaliby trochę popularności sprzed lat. Napisałem do Wojtka, aby skomentował sprawę z Krzyśkiem. Najpierw odpisał: tak, z największą przyjemnością wyjaśnię wszystkie kłamstwa. Krzyś zmienił prawdziwą historię OZ. Potem, mimo wielu moich ponagleń, nie odezwał się, więc zdania Wojtka wam nie przytoczę. Jary wciąż walczy, ale też gra koncerty, nagrywa kolejne płyty i to całkiem udane. Oto fragment jednej z nich.
0: Rokolekcje w Antyra.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Wracamy do Republiki. Wyrok w sprawie między Zbyszkiem Krzywańskim a Anną Skrobiszewską zapadł 17 października 2025 roku.
2: Wyrok jest następujący. Sprawę wygrałem. Czyli sąd stwierdził, że Anna naruszyła moje dobro osobiste, rejestrując Republikę jako znak towarowy, czyli tak jakby zawłaszczyła moją, no i siłą rzeczy, co jest pokłosiem tego wszystkiego, moją i kolegów z Republiki własność. Co się z tym łączy? No przede wszystkim święty spokój, bo to nie chodzi o pieniądze. Jak ktoś będzie chciał zagrać koncert z piosenkami Republiki, to może go zagrać. Ja nigdy nie będę żądał pieniędzy za to, że ktoś chce firmować jakiś tam koncert nazwą Republika, ale mówię w tym sensie, nikt nie może się nazwać zespołem Republika, ale jeżeli na przykład na jakimś koncercie będą wykonywane piosenki Republiki, to jest użyta nazwa do promocji tych koncertów, ale to niech się dzieje. To byłoby z mojej strony kompletnym... Jest nawet na ten temat dość ciężko mówić, bo dla mnie to są tak absurdalne rzeczy. No chcesz zagrać koncert tribute to Republika, graj go. Chcesz nagrać płytę z piosenkami Republiki, graj go. Chcesz używać nazwy Republika do promocji tych swoich wydarzeń, to rób to. Przecież my, a szczególnie wdowa po Grzegorzu, zarabiamy na tym pieniądze. No przecież tam są nasze prawa autorskie i to mówię, w większości to są prawa autorskie Grzegorza. Ja nie rozumiem całej tej sytuacji, nie rozumiem tego, że byłem zmuszony do tego, żeby pójść do sądu i walczyć o swoje, dlatego że wszyscy spadkobiercy artystów, w tym również Anna, odziedziczyła wszystkie prawa majątkowe do całego dorobku Grzegorza, czyli do tantiem autorskich, do tantiem wykonawczych, tam gdzie ma prawa producenckie, mówię, prawa do wydania, to też odziedziczyła. Odziedziczyła tantiemy sprzedażowe z płyt. Całą tę kasę oczywiście odziedziczyła i całą kasę z tytułu tych tantiem, jak najbardziej ta cała kasa jej się należy i nikt jej w tym nie przeszkadza, nikt jej nie stawia żadnych katarek, ona po prostu z tego żyje, to są normalnie, legalnie odziedziczone pieniądze. Dlatego też bardzo się zdziwiłem, że jeszcze rzuciła się na coś, co jej nie przynależy, bo nie może przynależy. Ale poza tym to też jest kultywowanie zespołu. O tym zespole dzięki temu się pamięta. Te piosenki dzięki temu żyją. Więc jakiekolwiek ograniczanie w promocji tych piosenek, czyli że na przykład jest to piosenka z repertuaru zespołu Republika, albo koncert jest poświęcony Republice, albo, nie wiem, artyści, którzy grają Republikę, coś tam robią. To wszystko nam służy po prostu, pod każdym względem. I jeżeli chodzi o popularyzację całego naszego dorobku i zarabiamy na tym wszyscy pieniądze, mniejsze lub większe, bo to każdy z nas ma inne te prawa autorskie, ale to się wszystko gdzieś tam dzięki temu dzieje. Gdzieś z tyłu głowy mam nadzieję, że to będzie można rozwiązać, że tę sytuację będzie można zamknąć na zasadach jakiejś ugody, bo ja nie chcę z nikim mieć żadnych konfliktów. Ja po prostu chciałbym po prostu mieć święty spokój. To trochę na tym to polega. Republika jest nasza i nigdy niczeja nie będzie. No chyba, że ostatni nas zejdzie z tego świata, no to wejdzie do domeny publicznej i tyle.
1: Zbyszek Krzywański wygrał w sądzie okręgowym pierwszej instancji. Wyrok jest jednak nieprawomocny, a Anna Skrobiszewska uznała, że nie zgadza się z nim i złożyła apelację do sądu apelacyjnego. Czekamy na jej wynik. Zgłoszona przez nią ochrona nazwy w Urzędzie Patentowym kończy się jesienią 2026 roku. Prawdopodobnie urząd nie będzie chciał dalej chronić nazwy. Poprosiłem Przemysława Wałczuka, pełnomocnika rodziny Skrobiszewskich, o oświadczenie w tej sprawie. Odpowiedział, że takie oświadczenie pani Anna złożyła w prasie i nie będzie mi wysyłał osobnego. Zacytuję to, co znalazłem w internecie. Dziennikowi Fakt powiedziała tak. Brak jest uzasadnienia wyroku, gdyż został on wydany na posiedzeniu niejawnym. W związku z czym nie ma możliwości szczegółowego odniesienia się do toku rozumowania sądu. Z kolei sam kierunek rozstrzygnięcia pokazuje, że sąd nie uwzględnił przewodniej roli Grzegorza Ciechowskiego w zespole Republika, zrównując ją z innymi członkami. Tak naprawdę nie jest to spór ze mną, ale podważanie pozycji Grzegorza w zespole i roli, jaką pełnił. Toczy się ta sprawa pomiędzy Anną Skrobiszewską i Weroniką Ciechowską, najstarszą córką lidera Republiki, ale chodzi w niej o spadek, którego Weronika nie dostała w należytej wysokości. Tak dla przypomnienia, liderem Republiki był oczywiście Ciechowski, ale pozostali muzycy mieli ogromny wpływ i na brzmienie zespołu, i na kompozycję. Szczególnie, że w latach 90. komponowali wszyscy członkowie zespołu. Przed wami Mamona z płyty Masakra, na której współkompozytorem wszystkich piosenek jest właśnie Zbyszek Krzywański.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś na Rokolekcjach zajmę się konfliktami, a moimi rozmówcami byli Krzysiek Jaryczewski i Zbyszek Krzywański. Rozmawialiśmy o sprawach sądowych, które toczą. Więcej o konflikcie między Jaryczewskim a Łuczaj Pogorzelskim przeczytacie w książce Byłem w piekle, w wywiadzie Rzece, który z wokalistą działu zamkniętego przeprowadził świetny dziennikarz Kamil Wicik. Konflikty w świecie rocka zdarzają się bardzo często i część z nich kończy się w sądzie. O tych najważniejszych na polskim podwórku opowiedziałem Wam na tych Rokolekcjach. W świecie rocka też wiele się działo, zarówno w samych zespołach, jak i do sądu trafiały konflikty z różnymi platformami czy firmami płytowymi. Pamiętam, że na początku XXI wieku John Densmore, perkusista The Doors, zablokował dwóm swoim kolegom, Robbie Kriegerowi i Rayowi Manzarkowi, używania nazwy The Doors. Panowie nie przyjęli się tym i zmienili nazwę na The Doors of the 21st Century. Wokalistą został świetny Ian Astbury. Byłem na ich koncercie na warszawskim Torwarze. Wspaniale było usłyszeć gitarę Kriegera i klawisze Manzarka. Podobny manewr zastosowali na naszym podwórku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Lider i założyciel zespołu Kompi, Sławomir Łosowski, nie pozwolił im na używanie nazwy, więc oni dodali jedno i wyszła zbitka słowa Kompi i cyfry 2. Znana była też sytuacja, kiedy Ozzy walczył z Tommy Iommi, aby gitarzysta nie używał nazwy Black Sabbath na płytach, które przypominały bardziej jego solowe projekty. Tu walka zakończyła się ugodą, dzięki czemu w pewnym momencie Black Sabbath mogli zejść w oryginalnym składzie. Pewnie część z Was pamięta też batalię Metallica przeciwko platformie Napster, na której użytkownicy mogli za darmo wymieniać się nagraniami. Metallica tę sprawę wygrała. Czy miała rację? Ja uważam, że miała. Wartość intelektualna jest chroniona prawem i nie powinno się jej rozpowszechniać bez zgody twórców. Poważny konflikt był też między liderami legendarnego polskiego zespołu metalowego, czyli grupy Kat. Gitarzysta Piotr Luczyk chciał zabronić Koszczewskiemu używania nazwy Kat, choć ten najpierw nazwał swój zespół Kat z Romanem, a potem Kat ed Roman Koszczewski. Luczyk nie mógł zbyt wiele zrobić, więc w pewnym momencie blokował piosenki Koszczewskiego na platformie YouTube i źle się o nim wyrażał. Nawet w obliczu śmierci Koszczewskiego nie potrafił zmienić swojego zdania. I Katem z nieżyjącym już niestety Romanem Koszczewskim zakończę dzisiejsze Rokolekcje. Przygotował je dla Was i poprowadził Leszek Gnoiński, który wraz z Antyradiem gra Wam najlepszy rok na świecie. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed Wami Kat ed Roman Koszczewski z ostatniej bardzo dobrej płyty Popiór.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Radio. Najlepszy rok na świecie.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.